tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego, co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się, synku, i nie zrób mi wstydu, tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła i dzisiaj spotkanie wyjątkowe, podcykl, jeśli można tak powiedzieć, historię zakonów, historię zgromadzeń. Po raz pierwszy w obrazach z historii Kościoła mamy przedstawicielki zgromadzenia żeńskiego, które serdecznie witam. Szczęść Boże, siostra Klara i siostra Natanaela.
2: Szczęść Boże.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o przedstawicielkach zgromadzenia sióstr Loretanek, bo takie właśnie siostry dzisiaj nas odwiedziły, ponieważ siostry jesteście pierwszymi przedstawicielkami w ogóle żeńskich zgromadzeń, to będę chciał siostry trochę pomęczyć o to w ogóle, jaką rolę pełniła kobieta w klasztorach, co w ogóle kobiety skłania do tego, żeby wstępować do zakonów. No bo troszeczkę inna jest rola mężczyzn i kobiet w kościele, prawda? O ile mężczyźni, no to już od najdawniejszych czasów mamy świadectwa, nie wiem, z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, że zakładali jakieś pustelnie, jakieś tam zgromadzenia gdzieś w Egipcie, na wschodzie chrześcijaństwa, to kobiety chyba dużo później, tak, trafiły do tych zamkniętych zgromadzeń. Co skłania kobietę, niewiastę do tego, żeby wybrać życie, jak to się mówi fachowo, konsekrowane?
3: Tak, już razem z Panem Jezusem chodziły niewiasty, więc myślę, że od tego trzeba zacząć. Maryja przeszła takie szybkie przygotowanie życia konsekrowanego, towarzysząc Jezusowi. Niewiasty były przy grobie, niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc te niewiasty zawsze były przy Panu Jezusie. A dlaczego? No bo po prostu Go kochały i chciały pójść za Nim.
2: I myślę, że właśnie miłość, taka oblubieńcza miłość do Chrystusa, że kobieta jest natury ta, która no, kocha, chce być kochana i chce być kochana taką miłością niezawodną. I właśnie życie zakonne jest to miłość oblubieńcza Chrystusa, a jednocześnie to poczucie, że Chrystus nas kocha miłością niezawodną, że nawet jeśli my jesteśmy słabe w tej miłości, czy ustawamy chwilami w tej miłości, to Chrystus nas nieustannie umacnia i nieustannie kocha. I chyba to jest pierwsza zasadnicza sprawa, to bezpośrednia oblubieńcza miłość Chrystusa. I to jest motywem wstąpienia do klasztorów przedtem klauzurowych, czy obecnie czynnych.
1: Skoro siostra powiedziała tutaj dwa takie określenia, klasztory klauzurowe czy obecnie czynne, ja myślę, że przydałoby się dla naszych słuchaczy wyjaśnić tą różnicę. O co chodzi tutaj klasztory klauzurowe i zakony czy zgromadzenia czynne? Co to jest?
2: Bo pierwsze życie zakonne, które się pojawiło nawet czy w świecie, czy potem w Polsce, to były zakony klauzurowe, kiedy głównie siostry wyrażały swoją miłość do Chrystusa i potem miłość do Kościoła poprzez omadlanie różnych spraw. W odcięciu od świata, w rezygnacji z tego, co może by mogły spotkać przyjemnego, radosnego w świecie, one z tego rezygnowały po to, by całe oddać się Chrystusowi, Kościołowi i omadlać sprawy Kościoła. Potem przyszedł okres, że jakoby były potrzebne do posługi czynnej. I wtedy nie tworzyły się zakony, ale zgromadzenia. Czynne zgromadzenia posługujące w szkołach, w szpitalach, głoszące Chrystusa już tak bezpośrednio, idące do ludzi bezpośrednio. A teraz jest taka okres, czas, kiedy tworzy się dużo instytutów świeckich życia konsekrowanego. I jeszcze właśnie inna forma, już nie życie wspólnotowe, ale może tak bardziej indywidualne docieranie do człowieka, dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscu pracy, świecie, gdzie żyje.
1: I tutaj, żebyśmy to, o czym siostra powiedziała, ta specyfikacja, ten podział różnych zgromadzeń zakonnych, klasztornych, zgromadzeń życia konsekrowanego, przenieśli na takie konkrety, no na przykład dla mieszkańców Warszawy, do tej pierwszej grupy, czyli siostry żyjące no, w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, których życie skupia się głównie na modlitwie, na uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, to Na przykład w Warszawie są siostry wizytki, prawda? To jest chyba taki klasyczny przykład.
2: I sakramentki.
1: I siostry sakramentki. Większość mieszkańców Warszawy przez całe swoje życie właściwie nie ma szansy zobaczyć nawet takiej siostry zbyt często. One żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole, prowadzące różne formy życia, to są właśnie te późniejsze, później powstałe już zgromadzenia. Kiedy rozmawiamy o zgromadzeniach żeńskich, od razu przypomina mi się ta, no chyba znana też i państwu, i siostrom anegdota o trzech rzeczach, których papież nie wie, tak? Ile jest zgromadzeń żeńskich, gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów i co myślą jezuici? Oczywiście myślimy tutaj o tym pierwszym pytaniu, ile jest zgromadzeń żeńskich, bo rzeczywiście tych zgromadzeń żeńskich jest, no, ilość przeogromna. Tutaj, tak jak siostra Natanaela powiedziała, właściwie metryka tego gromadzenia się, pójścia za Chrystusem w sposób konsekrowany, datuje się od samego początku chrześcijaństwa. Ta pierwsza, jeszcze nieformalna grupa kobiet, to były po prostu kobiety, o których Ewangelia wspomina, że towarzyszyły Jezusowi w czasie jego ziemskiej podróży. I później przez całe stulecia powstawały kolejne zgromadzenia. Tak jak siostra Klara powiedziała, najpierw były to wyłącznie zgromadzenia klauzurowe. Potem zaczęły powstawać te, które szły już między ludzi, wykonywały i wykonują nadal różne funkcje, jakbyśmy to powiedzieli, użyteczności społecznej, tak? No i dochodzimy do powstania zgromadzenia, którego przedstawicielki dzisiaj w obrazach z historii Kościoła gościmy. Ja powiedziałem skrótowo siostry loretanki, tak? Bo tak się mówi skrótowo, ale to nie jest przecież oficjalna, pełna nazwa waszego zgromadzenia, jak ono brzmi.
2: Tak, chciałbym jeszcze, że skoro pan powiedział, że nawet papież nie wie, ile jest zgromadzeń żeńskich, to jednak są pewne statystyki. Obecnie się mówi, że na świecie jest 1970 zgromadzeń żeńskich, chociaż w ogóle zarejestrowanych jest 2727, czyli część zakonów czy zgromadzeń istniały i potem obumierały, spełniły jakby swoją misję w Kościele. Natomiast w Polsce mamy 173 zgromadzeń żeńskich. My jesteśmy jako jedne, można powiedzieć, z młodszych zgromadzeń, ponieważ zarejestrowani jesteśmy jako rok 1920, czyli już wiek XX nasze powstanie. I nazwa pełna obecnie jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Natomiast na początku byłyśmy jako stowarzyszenie pobożne, a ta nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej jest dopiero od roku 1949.
1: Czyli już po II wojnie światowej.
2: Tak, kiedy kardynał, późniejszy prymas Polski, Stefan Wyszyński nas zarejestrował jako zgromadzenie na prawach, zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych.
1: Historia z waszego zgromadzenia sięga jednak bezpośrednio, te wydarzenia, które poprzedzają stworzenie samego zgromadzenia w roku 1920, sięgają jednak trochę dalej w przeszłość, właściwie do końca XIX wieku i do postaci założyciela. No i nie sposób rozmawiać o siostrach loretankach, nie wspominając, i to wspominając w sposób nieco szerszy, o postaci założyciela zgromadzenia.
2: Naszym założycielem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan diecezjalny, dzisiaj już błogosławiony, który żył w latach 1866-1931. Początkowo był on kapłanem diecezji lubelskiej i swoją pracę kapłańską rozpoczął tam na Lubelszczyźnie od roku 1891. Od młodości swojego kapłaństwa był kapłanem gorliwym, który usiłował jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa, jak najwięcej ludzi jakby dać tym ludziom orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Ewangelii. I nie tylko duszpasterzował tak tradycyjnie poprzez kazania, konfesjonał, ale również chciał świadczyć o Chrystusie jego miłością miłosierną. Stąd zajął się najbiedniejszymi i w formie fizycznej, i w formie moralnej, zakładając różne domy opieki, ochronki dla dzieci, dla dorosłych, dla ludzi najstarszych, pozbawionych opieki. I od początku swojego jakby kapłaństwa włączał do pracy, do dzieł, które założył, siostry zakonne.
1: Z tym, że to były w tamtych czasach przedstawicielki różnych zgromadzeń.
2: Siostry Szarycki, siostry Michalitki, siostry Felicjanki, siostry bezhabitowe założone przez ojca Honorata.
3: Siostry pastorki jeszcze?
2: Tak jest, sprowadzone nawet z zachodniej Polski. Natomiast kiedy przeszedł do Warszawy w 1908 roku, no dalej była ta współpraca już mniejsza niż w Lublinie, ponieważ tu w Warszawie głównie się skupił na apostolstwie poprzez słowo drukowane. No też miał jeszcze duży kontakt z siostrami Szarytkami, ale w końcu, kiedy stwierdził, że nie bardzo ma, które zgromadzenie włączyć do tego, by apostołować poprzez słowo drukowane. I mając takie dobre kontakty z kardynałem Kakowskim i z obecnym nuncjuszem Achillesem Ratim, zdecydowali o założeniu nowego zgromadzenia, którego głównym celem będzie właśnie apostolstwo słowem drukowanym.
1: Na chwilkę się zatrzymajmy przy tych datach, o których siostra Klara tu mówiła, czyli najpierw jest koniec XIX wieku, później mamy przeniesienie się księdza z diecezji błogosławionego już w tym momencie, księdza Ignacego Kłopotowskiego z diecezji lubelskiej do Warszawy, 1908 rok. Proszę Państwa, warto pamiętać, to są cały czas zabory, to jest czas przed I wojną światową. Zabór rosyjski, sytuacja Kościoła katolickiego i zwłaszcza życia konsekrowanego na ziemiach pod zaborem rosyjskim nie była wtedy w Polsce bardzo korzystna. Pamiętamy, po powstaniu styczniowym mnóstwo zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim męskich, ale nie tylko męskich, ulega wręcz kasacie, ich majątki są konfiskowane, zgromadzenia są rozwiązywane. No, nie ma mowy o powoływaniu wtedy przez długie lata żadnych nowych zgromadzeń. Stare są likwidowane, więc trudno powoływać nowe. Postać Honorata Koźmińskiego, o którym siostra tutaj wspominała. Ojciec Honorat Koźmiński to był niesamowity człowiek, który właśnie pod zaborem rosyjskim, właśnie w tak zwanym prywislańskim kraju, nawet już nie królestwie kongresowym, a prywislańskim kraju, zakładał przeróżne zgromadzenia i tu szczególnie te żeńskie zgromadzenia. Często były to zgromadzenia ukryte, bez właśnie zewnętrznego stroju, habitu, bez welonu, które wypełniały różne funkcje. A zaborca, kierując się swoistą logiką, nie chciał dopuszczać do tego, żeby Polacy i polscy katolicy gromadzili się, organizowali. I mimo tych obostrzeń jednak Ignacy Kłopotowski, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, decyduje się na powołanie takiego kolejnego zgromadzenia. I jakie są te pierwsze lata funkcjonowania sióstr loretanek, późniejszych sióstr loretanek tak naprawdę?
2: Pierwsze lata były skromne, ciężkie, tak jak i życie ludzi już w wyzwolonej Polsce, ale Polsce, która po tylu latach niewoli dopiero dźwigała się. W Polsce, gdzie tworzył się nowy rząd, nowa struktura, ale gdzie było bardzo dużo biedy, bardzo dużo kryzysu i siostry najstarsze wspominają te bardzo trudne warunki. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako założyciel pozostał dla sióstr pierwszym przełożonym i pierwszym ojcem, który tak bardzo wnikał w życie sióstr. Początki były na tyle skromne, że habity dał pierwszym trzem dziewczynom, kobietom, to można określić, bo one były już takie dość podeszłe w swoich latach, nie piętnastolatki, dał w dniu swoich imienin 31 lipca 1920 roku. I było to jakby tak, no troszeczkę na próbę założone zgromadzenie, ale loretanki już liczą powstanie dokładnie od tej daty. Od razu włączył te nowe siostry wstępujące, włączał do pracy wydawniczej, ponieważ sam miał zorganizowaną już bardzo dobrze drukarnię razem z wydawnictwem na krakowskim Przedmieściu, ale również, tak jak w swoim charyzmacie od początku zajmował się dziećmi biednymi, tak też zorganizował dla sióstr loretanek przedszkola. i od razu siostry obok pracy wydawniczej pracowały w przedszkolach.
1: To pierwsze, nie wiem jak się fachowo nazywa, obłóczyny, wręczenie habitu, tak? Te pierwsze obłóczyny miały miejsce w Warszawie?
3: Warszawie.
2: Tak, my jesteśmy zgromadzeniem typowo warszawskim, ponieważ błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski najpierw pracował w Warszawie tu, po stronie lewej, czyli Kościół Świętej Anny, Kościół Świętego Jacka, a rok 1919 otrzymał probostwo razem z dziekaństwem na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Świętego Floriana. A więc tu rozpoczyna się już życie sióstr loretanek i jest ściśle związane z obecną katedrą Świętego Floriana, ponieważ tu powstały loretanki. I tu mają, tuż przy katedrze mają dom generalny i jako proboszcz, jako dziekan, całe jakby też życie loretanek wiązał z tą diecezją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zgromadzeniu żeńskim, o siostrach loretankach, jednym z kilku zgromadzeń, jakie powstały w ciągu ostatnich 100 latach na ziemiach Polski. Przed przerwą rozmawialiśmy o samej genezie nazwy, tak, skąd bierze się potoczna nazwa zgromadzenia, o tym, gdzie znajduje się główna siedziba, że jest to zgromadzenie typowo warszawskie, ale stosunkowo szybko zaczęły się pojawiać inne jeszcze lokalizacje, już nie warszawskie, prawda? I w tej chwili wielu mieszkańców Polski kojarzy siostry nie z Warszawą, ale z innym ciekawym miejscem, no też na terenie, cóż, Mazowsza, Podlasia, jak to określić?
2: Myślę, że większość sobie ludzi kojarzy nas z Lorettem, ale to też jest dzięki założycielowi, że założyciel będąc proboszczem widział, ile jest biedy na Pradze i pomyślał o tym, żeby dziś znaleźć takie miejsce, gdzie by najbiedniejsze dzieci mogły wyjeżdżać na wakacje. I upatrzył takie miejsce nad Liwcem, w odległości mniej więcej 65 km od Warszawy. I tam w 1928 roku wykupił olbrzymie tereny ziemi, łącznie z lasem, z budynkami. I już od razu w 1928 roku ruszyły tam kolonie. Oczywiście ofiarował, czy zapisując notarialnie, zapisał to już nie diecezję, ale loretanko. I jakby loretanki stały się gospodarzami, gospodyniami tego miejsca, prowadząc przedszkole, czy prowadząc może nie tyle przedszkole, ile kolonie letnie dla dzieci małych, dzieci starszych, głównie z diecezji warszawskiej, ale również były potem przywożone dzieci na przykład ze Śląska po to, by się uczyły polskości i religijności na tym terenie. I pragnął błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski przeszczepić jakby kult Matki Bożej Loretańskiej tu, z centrum Warszawy, z Nadwisły, również na te szersze tereny Mazowsza. I właśnie tam rozpoczął jakby istnienie od Loretta, od wybudowania groty poświęconej Matce Bożej.
1: I skoro mówimy o grocie, skoro pojawia się nam tutaj kilkakrotnie ta nazwa Loreto, włoska, to trzeba się chwilę zatrzymać i przejść przynajmniej wyobraźnią do włoskiego Loreto, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze znają historię, wiedzą o co chodzi właśnie z tym konkretnym miejscem, tym włoskim Loretto.
3: Przede wszystkim nazwa. Nasze polskie Loretto przez 2 T, włoskie Loretto przez 1 T, miejsce, gdzie znajduje się domek nazaretański, tak, przeniesiony z legendą, tak, przez aniołów na ziemię włoską. Natomiast była to rodzina bardzo bogata włoska, która cegła po cegle, tak, przepłynęli przez morze i tutaj we Włoszech zostawili te cegły, złożyli na nowo na miejscu, gdzie później została dobudowana bazylika i tam znajduje się ta figura Matki Bożej Loretańskiej, w tym domku nazaretańskim, więc ten domek nazaretański, Matka Boża Loretańska, bardzo mocno związana z rodziną, bardzo mocno związana z dziećmi, z mamą, z tatą, przeszła jej do Polski w jakiś tam sposób, tak? Że ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy, tak? Ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy w czasach ojca założyciela. Teraz na nowo jakby siostry próbują podnieść znowu, żeby był większy, tak? Większe nabożeństwo. I takie jest, no bo właśnie była i beatyfikacja ojca założyciela i później koronacja naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loreto. Więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej. Te rodziny, te małżeństwa z problemami, tak? Czy z brakiem dzieci, czy z trudnościami związanymi z pracą, relacje między mężem a żoną, trudne rodzaju i ta Matka Boża, która wyprasza mi pokój, jedność, pracę, zdrowie. Więc ludzie przyjeżdżają do nas.
2: I jeszcze może bym powiedziała, że właśnie kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce był bardzo żywy wiek XVI-XVII. Potem tak troszeczkę obumierał. I błogosławiony ksiądz Ignacy Głopotowski, będąc proboszczem w takim bardzo charakterystycznym miejscu nad Wisłą w Domku Loretańskim, chciał na nowo ożywić ten kult. I może ożywić i poprzez to, że zakłada Loretto, ale również i poprzez żywych ludzi, poprzez zgromadzenie, żeby żywi ludzie z siostry Loretanki rozszerzały, ożywiły ten kult Matki Bożej Loretańskiej. I chyba to jest nasze jakieś takie główne zadanie, być czcicielkami i szerzyć ten kult Matki Bożej Loretańskiej.
1: Tak jak siostra Natanaela powiedziała, w dużej mierze przekłada się to na stronę praktyczną kult Matki Bożej Loretańskiej, szczególną wrażliwością na kwestie rodziny, relacji, tak, między mężem a żoną, problemy z potomstwem. I rozumiem, że to jest pewna cecha, która towarzyszy Loretankom wszędzie, gdzie dotrą, do jakiegokolwiek miejsca
3: tak,
1: dotrą.
3: Bo chociażby katechizacja. Tak, pracujemy w szkołach, prowadzimy przedszkola. Na Pradze, przy domu generalnym mamy świetlicę środowiskową dla dzieciaków z Pragi, gdzie mogą ten czas spędzić z gorącym posiłkiem i z odrobionymi lekcjami, ale również pobawić, pouczyć się, pobyć po prostu razem ze sobą bez jakiegoś tam niepokoju, co mnie w domu czeka, czy w ogóle mam gdzie się pobawić, prawda? W Loreto siostry prowadzą charytatywne dzieło z Dom Starców, tak? Dom Opieki Społecznej tak naprawdę, więc taka praktyczna kwestia związana z drugim człowiekiem, z pomocą drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, siostry bardzo mocno realizują jakby to zadanie ojca założyciela, który prosił, żeby się zajmowały drugim człowiekiem. I konsekwencja to, że to w tych korzeniach mamy Matkę Bożą Loretańską ta relacja rodziny z Nazaretu, siostry to realizują.
1: Tu już przeszliśmy do dalszego rozwoju zgromadzenia i dzieł, które zgromadzenie rozwija w różnych miejscach Polski. Powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast chciałbym wrócić do samej formacji, trudno powiedzieć zakonnej, bo siostry już powiedziały, że nie do końca zgromadzenie jest zakonem w takim klasycznym rozumieniu, ale pewne cechy zakonne jednak zgromadzenie posiada. Ja zawsze przedstawicieli różnych zgromadzeń, którzy do obrazów z historii Kościoła, do mojej audycji trafiają, pytam o te cechy, dlatego że myślę, dla naszych słuchaczy to też jest istotne. Na przykład strona formalna, reguła, tak? Wiemy, że zgromadzenia takie jak Franciszkanie mają regułę franciszkańską, jak Dominikanie zmodyfikowaną regułę świętego Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda od strony formalnej w zgromadzeniu sióstr Loretanek? Jak to jest z tą regułą, ze ślubami, które się składa? Czy to są te słynne trzy śluby zakonne, czy jeszcze jakieś dodatkowe?
2: Więc my jesteśmy takim troszeczkę pod znakiem zapytania, czy powinniśmy być na regule świętego Franciszka, czy słusznie jesteśmy na regule świętego Benedykta aktualnie. Ponieważ ojciec założyciel zmarł przedwcześnie, tak można powiedzieć, nagle, nie dając nam pisemnie pełnego prawa. Bardziej wychowywał siostry w duchu franciszkańskim, chociaż nigdy nie zaznaczył, że na pewno ma być to reguła franciszkańska. Natomiast życie potoczyło się w ten sposób, że proboszcz Kamieńczyka, pod którym podlega jednocześnie Loreto, był zapalonym czcicielem reguły świętego Benedykta, sam był oblatem świętego Benedykta i on stwierdził, że nasz charyzmat, słowo drukowane, bardziej dla naszego charyzmatu by pasował właśnie reguła świętego Benedykta. I to on się przyczynił do tego, że my w roku 1962 zostałyśmy agregowane do zakonu świętego Benedykta. Czyli żyjemy wskazaniami, które nam pozostawił ojciec, plus tego opieramy się na regule świętego Benedykta, czerpiąc bardziej ducha, a nie konkretne przepisy, ponieważ konkretne przepisy jakby zaktualizowały się w pewnym sensie. I jednocześnie potem zgromadzenie stopniowo dopracowywało się własnych konstytucji. Od początku siostry składały trzy śluby, czyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i w tym trwamy, z dodatkiem zawsze według reguły świętego Benedykta. Według naszych konstytucji i reguły świętego Benedykta. Czyli my jesteśmy w tej grupie zgromadzeń czynnych, które jest niewiele w Polsce, które zna regułę świętego Benedykta i my korzystamy z brewiarza monastycznego benedyktyńskiego, a nie z tego, z którego korzysta zdecydowana większość zgromadzeń w Polsce. Czyli jesteśmy też zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, gdzie życie liturgiczne, życie modlitwy jest bardzo istotne i bardzo dużo czasu poświęcamy na liturgię i na modlitwę.
1: Zastanawiam się, słuchając tutaj siostry Klary, czy właśnie nie było tak, że to nakierowanie na wydawnictwo, na prasę, na przeróżne periodyki, o których sobie za chwilę powiemy, nie skłoniło do skojarzenia. No tak, w dawnych czasach mnisi benedyktyńscy oparci na regule świętego Benedykta przepisywali ręcznie księgi. No, skoro siostry mają drukować pisma, no to tak najlepiej byłoby podłączyć pod regułę świętego Benedykta. Dobrze się siostrą funkcjonuje w tych przepisach prawnych i w tej regule? Chyba tak, no skoro siostry są...
2: Tak, myśmy już wstąpiły do zgromadzenia, kiedy zgromadzenie było agregowane, czyli jakby... Nie znałyśmy. Mhm. Może te pierwsze siostry miały początkowo niektóre jakieś tam opory, ale my wstąpiłyśmy do zgromadzenia, kiedy to już tak było i sądzimy, że słusznie. Jak? Ponieważ noszę imię Klara, więc nieraz się drażnię. Ponieważ przez swoje imię jestem związana ze świętym Franciszkiem jednocześnie, to się nieraz drażnię z siostrami, że może byłoby lepiej na regule świętego Franciszka. Ale jestem sama zdecydowana, że lepiej, że jesteśmy na regule świętego Benedykta.
1: Jeszcze jedna rzecz z takich czysto formalnych, ale też istotnych spraw. Państwo nie widzą, ja akurat widzę, jak siostry wyglądają, jakie mają stroje. Powiedzmy sobie jeszcze słów kilka o tym stroju, no bo to jest zawsze jakaś cecha, która wyróżnia, tak, spośród innych zgromadzeń, kolor, także kształt. Która z sióstr zechciałaby powiedzieć słów kilka?
3: Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że kolor habitu będzie czarny. Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że siostry noszą kaplerz, czarny pas. No już benedyktyni nie noszą welonu. My nosimy welon. Naszym charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym jest krzyżyk w kolorach papieskich. Więc jako pomoc Ojcu Świętemu, tak? W pierwszej kolejności, prawda? Bo jesteśmy zgromadzeniem na prawach papieskich. I siostry...
1: Co to znaczy na prawach papieskich? Może wyjaśnijmy?
2: Że kiedy zgromadzenie się tworzy, to jest jakby takiej mniejszej rangi. Dobrze, jeśli przyjmie już biskup na prawach diecezji. Natomiast kiedy zgromadzenie się rozwija, ma nowe powołanie, nowe placówki i spełnia jakby już wymogi takiego zgromadzenia dojrzałego, zgromadzenia, które wiele oddziaływuje apostolsko, może ubiegać się o stolicy w Solicy Apostolskiej o prawa papieskie. I my właśnie przeszłyśmy w roku 71 na prawa papieskie po, można powiedzieć, po 50 latach takiego funkcjonowania na prawach diecezjalnych. Czyli to już my podlegamy bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Owszem, podlegamy biskupowi na tyle w diecezji, na ile mamy w danej diecezji placówkę. To nasza placówka apostolska w danej diecezji jest bardzo, bardzo podległa i bardzo zależna od biskupa. Natomiast jako w całości zgromadzenie bezpośrednio podlega pod Stolicy Apostolskiej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy o drukarni, która była od samego początku i w ogóle ten wątek drukowania, wydawania różnych pism pojawiał się nam w czasie całej rozmowy. Siostra Natanaela wspominała o dość długiej formacji. Ja miałem taką ochotę zapytać i teraz o to zapytam. Czy są jakieś preferencje, jeśli chodzi o wykształcenie, zawody? No bo jeśli drukarnia była od początku, siostry obsługiwały tą drukarnię, prawda? Czy w związku z tym jakieś, no nie wiem, rzemieślniczki, zecerki były specjalnie przyjmowane, czy uczyły się tej pracy już na miejscu?
3: Jak wstąpiły po podstawówce, no to trudno miały wykształcenie.
1: Czyli musiały się nauczyć tego składania. No, kiedyś, proszę państwa, to nie było tak, że na komputerze się wszystko składa.

0: Powiedział, że naszym największym umartwieniem to nie jakaś włosiennica, ale napracowanie się w celu głoszenia Chrystusa. To jest pierwsza zasadnicza nasza dyscyplina zakonna. Napracowanie się w celach głoszenia Chrystusa. I przyuczał siostry sam kursami i tak powiedzmy, potem zgromadzenie, na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy była zamknięta drukarnia, bo Niemcy zamknęli, duża część sióstr całą wojnę dokształcała się, żeby zdobyć maturę na tych tajnych kompletach. Zaraz po wojnie próbowały już pójść na studia. Trochę było to trudno, bo w habitach w komunistycznym państwie nie zawsze dopuszczano do studiów, a jeśli dopuszczano do studiów, to nie dopuszczano do tytułu magistra. Różnie to było. Ale kiedy potem stworzyły się warunki właśnie na ATK w Warszawie, bardzo dużo sióstr zaczęło studiować teologię. Część właśnie kształciła się w kierunku drukarskim, różne studia, kursa, albo po prostu przekazywały sobie siostry tak nawzajem.
1: Praktyczną wiedzę.
0: Praktyczną wiedzę do tego, a w roku tam 93 przeszłyśmy tak już całkowicie z metalu na offset i na całą obsługę komputerową, więc no też ciągłe dokształcanie, trzeba przyznać, że tak jak w katechezie siostry muszą się ciągle dokształcać, pracując w przedszkolu teraz siostry muszą się ciągle dokształcać, tak samo i w wymaga ciągłego dokształcenia praca wydawnicza. A inna rzecz, że do wydawniczej pracy są też włączani ludzie świeccy, też z różnym przygotowaniem, więc siostry tak wchodzą między ludzi z pewnym swoim też przygotowaniem.
2: Skoro mówimy o działalności wydawniczej, czas jest powiedzieć słów kilka o tym, jakie tytuły, co w ogóle siostry wydawały na samym początku swojej działalności, jaka była ta historia działalności wydawniczej sióstr Loretanek.
1: Czasopisma. W pierwszej kolejności to były, prawda? To były czasopisma. Polak Katolik między innymi.
0: To znaczy siostry do Polaka Katolika włączały się na początku, kiedy to prowadził ojciec założyciel. Polak Katolik Posiew do roku 26, potem ojciec założyciel przekazał te pisma diecezji, a pozostawił sobie i Loretankom kółko różańcowe. Czyli od początku siostry Loretanki były bardzo związane z kółkiem różańcowym, z miesięcznikiem. Przez krótki czas były też związane z aniołem stróżem, ale też do 26 roku, bo anioł stróż też był oddany diecezji, a tak pozostało kółko różańcowe. I to było takie ulubione dziecko, przez które apostowały Loretanki. I okres wojny niestety kółko różańcowe nie wychodziło, bo Niemcy zamknęli drukarnię. Zaraz po zyskaniu wolności kółko różańcowe ruszyło, ale w 1953 roku władze komunistyczne znowu zabrały nam możliwość wydawania własnego miesięcznika. I wtedy Loretanki jednak drukowały katechizmy bardzo dużo, modlitewniki, śpiewniki, coś, co bezpośrednio służyło dzieciom, dorosłym. Tutaj była duża współpraca z biskupem Bejze, który zaczął wydawać Wnucie zagadnień posoborowych.
2: Cały to już właśnie lata 60., prawda?
0: Tak, 60., 70. I takim upragnieniem Loretanek było powrócenie do kółka różańcowego. Kiedy się stworzyło takie właśnie warunki w Polsce, kiedy już ten komunizm osłabł, kiedy było większa wolność wydawnicza, ruszyły siostry na nowo, już nie jako kółko różańcowe, ale różaniec. I ten różaniec wychodzi w bardzo dużych ilościach w Rembertowie, a jakby nawiązując do założyciela, do anioła stróża, też wznowiły nie tygodnik, ale miesięcznik Anioł Stróż dla dzieci. I to teraz wychodzi co miesiąc dla dzieci Anioł Stróż. A myśląc właśnie o rodzinie, ta ja siostra Natanaela powiedziała o tej bezpośredniej pracy z ludźmi, tak również całe wydawnictwo jest nastawione na pomoc rodzinie. I jest trzeci miesięcznik.
1: Tak, rodzinie.
0: Tak, rodzinie.
1: Tak się nazywa, tak, rodzinie.
2: On stosunkowo niedawno chyba jest wydawany.
0: Były przedtem sygnały troski, które jakby zmieniły swój

0: tytuł troszeczkę zmieniły kierunek i został zaniechany ten miesięcznik Sygnały Troski, a na to wszedł tak miesięcznik.
1: To też jest miesięcznik, czyli przede wszystkim siostry skupiają się w tej działalności wydawniczej na takich cyklach miesięcznych, jeśli chodzi o stałą...
2: O czasopismo, tak.
0: Plus są książki, które i wydajemy, i drukujemy, ponieważ jesteśmy też na usługach innych jakby wydawnictw, że my tylko pełnimy usługę drukarską. Ale to, co wychodzi z naszej drukarni, jeśli nawet nie jest tak czysto religijne, to zawsze musi się mieścić w tej etyce katolickiej. Na pierwszym miejscu stawiamy takie pozycje, które służą bezpośrednio ludziom, przeciętnym ludziom. Czasami wydają siostry coś naukowego dla jakiejś takiej zarezerwowanej jakby grupy, ale w większości jesteśmy nastawione w wydawnictwie na to, co jest przejmowane przez dużą część społeczeństwa. Nie tylko dla jakichś elit.
2: Dla dzieci bajki z audiobookami na dzień dzisiejszy. Legendy polskie są drukowane. Jeżeli chodzi o duchowość, no to najbardziej chyba poczytane na dzień dzisiejszy lekcje Divina jako pomoc do medytacji, do rozmyślania codziennego, rozważania Słowa Bożego. Także tych książek jest bardzo dużo. Opowiadania czy świadectwa. Tak? Czyli treści i historyczne, ale bardzo dużo treści religijnych siostry drukują.
0: No i do książek potem dodawane są te już płytki CD czy DVD, to już taką nową techniką, czy na przykład w drukarni w Pessano, tam siostry troszeczkę już usiłują tworzyć też i filmy religijne. Takie, które są albo pomocne w katechezie, albo w ogóle pomocne dla rodziny. Także usiłujemy rozwijać ciągle, idąc jakby z duchem czasu, zapotrzebowaniem. No i powiedzmy to, co kiedyś nie było możliwe, no to można o loretankach znaleźć na stronach internetowych, również czasopisma, jeśli nie w całości, to jakieś tam części w internecie można to odnaleźć.
1: No niejako wyprzedziła siostra znów moje pytanie, bo chciałem teraz od teraźniejszości przejść do przyszłości, do planów na przyszłość. Tutaj ten wątek nam się kilkakrotnie w czasie rozmowy już przewijał, że te technologie w służbie, no cóż, ewangelizacji. Kiedyś to była prasa drukarska, czyli taka metoda no, na tamte czasy nowoczesna. W tej chwili już zabytek, tak? Dawna prasa, ołowiane literki.
2: Ale są wszystkie maszyny sprawne i wszystkie są do obejrzenia w naszym muzeum w Rembertowie. Można pojechać, zobaczyć, jak to siostry ciężko pracowały, dotknąć tych ołowianych literek, poskładać sobie.
1: Skoro siostra mówi o muzeum w Rembertowie, to może podajmy bliższą lokalizację.
2: Żeligowskiego 16/20, tam gdzie jest wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek, Warszawa Rembertów.
1: A jak wygląda wizja przyszłości, czyli nadchodzących lat? Tu właśnie już po części siostra Klara odpowiedziała na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
0: Na razie we Włoszech.
1: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem, radio, chociażby internetowe, czy inne jeszcze formy docierania do ludzi, no bo czasy się zmieniają, czytelnictwo spada, co niestety mówię ze smutkiem, ale wszyscy znawcy tematu potwierdzają, że czytelnictwo takie klasyczne spada, liczba czytających.
2: W tym momencie świat internetu, tak? Świat wirtualny nas ogarnął maksymalnie, więc wiadomo, że siostry są i w świecie tym wirtualnym obecnie, czy przez Facebooka, czasopisma, tak? Różaniec, Anioł Stróż mają swoje strony internetowe, ale chyba też bardzo ważny jest ten kontakt osobisty, więc są siostry, która jest odpowiedzialna za powołania, tak, ale ona jeździ i po parafiach czy do szkół i opowiada o zgromadzeniu, bo całkiem inaczej jest to kontakt z żywym człowiekiem, a inaczej jest, jeżeli to jest kontakt wirtualny, prawda? Natomiast czy telewizja, czy radio, czy to siostry loretanki będą prowadziły kiedyś w przyszłości? Może tak, może będzie taka potrzeba i taka konieczność. Natomiast na dzień dzisiejszy to rzeczywiście to bardzo mocno to dzieło ojca założyciela jako słowo drukowane.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Tu siostra Natanaela już zaczęła wspominać o miejscach, w których mogą się państwo, no, słuchacze, dowiedzieć nieco więcej na temat i sióstr Loretanek, i osoby błogosławionego założyciela. Chciałbym, żebyśmy to teraz tak zebrali. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby czy poczytać coś więcej w formie drukowanej, czy dowiedzieć się bezpośrednio od sióstr, może któraś z panien słuchających naszej audycji myśli poważnie o jakimś związaniu swego życia w ogóle z siostrami, to gdzie by siostry poleciły szukać takich kontaktów?
2: www.najlepszyprzyjaciel.pl, loretanki.pl w takim razie.
1: Najprostszy adres, jaki po można sobie wyobrazić.
2: Loretanki.pl to jest nasza główna strona naszego zgromadzenia, strona wydawnictwa, więc wydawnictwo sióstr loretanek.pl. Różaniec przez polski, tylko z angielskimi literami, bez ż, różaniec.pl, czy Anioł Stróż dla dzieci. Na Facebooku jest Różaniec, więc też można spokojnie przez Facebooka dotrzeć do naszego zgromadzenia. I książki, które są do kupienia tak naprawdę w dobrych księgarniach, w Empikach, czy w sklepikach, które siostry też prowadzą, w księgarniach dobrych katolickich, tam nasze książki są. Spokojnie, w każdej książce jest adres naszego zgromadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni, no to tam, gdzie my pracujemy, w tych miejscowościach, przy tych parafiach, w których mieszkamy, tak? I dom główny to będzie Kłopotowskiego 18, Warszawa. Czy wydawnictwo, ulica Żeligowskiego 16/20, Warszawa, Rembertów.
0: No i oczywiście zapraszamy do Sanktuarium do Loretto. Jest to takie bardzo ważne dla nas miejsce, gdzie gospodynią jest Matka Boża Loretańska i gdzie rzeczywiście ci, którzy przyjadą, wracają, bo mówią, że tam można odnaleźć Pana Boga, można odnaleźć ciszę, że tam oddycha się inaczej niż na przykład w Warszawie. Więc zapraszamy do Loretto, czy na pielgrzymki, czy indywidualnie. Bardziej liczna pielgrzymka w tym roku przybędzie 7 września, czyli Wigilię Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, a jednocześnie jako wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Że w ogóle ciekawe miejsce, gdzie się Mazowsze spotyka, cóż, z Podlasiem, tak? No dwie historyczne krainy, bardzo urokliwe.
2: Trzy diecezje,
1: czyli dawny, no, współczesny w tej chwili podział administracyjny.
0: Tak naprawdę
1: kościoła.
0: To cztery, bo jest Łomżyńska, Drohiczyńska, Siedlecka i Warszawsko-Praska. To jest tamto to miejsce.
2: Do pełna.
1: Cóż, proszę państwa, przyjdzie nam się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa oczywiście gośćmi. Były dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Natanaela i siostra Klara, którym serdecznie dziękuję.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach, wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może on, ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie, natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19, 20 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, które rozstają się z powodu, ja bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły te historie, cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku, czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie, dlatego że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością, umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników, moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słuchanie, jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, tego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam tematowi, to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu, w jakiś sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu. Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej im się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek. Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element. Nie? Taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
2: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były. były. Żeby te osoby były ze sobą, że jakoś mogą być ze sobą. Nawet myślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca, nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, czy raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
2: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, nie wiem, powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie się tej pary, taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść i jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
2: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie w takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie w takim sensie, i to może być strasznie trudne i bolesne. Idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości, rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co, po co, po co. No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
2: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się, zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze, to jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo to rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza. To akurat nie jest porzekadła noblistka. Nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu, że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia, że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład i to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego status quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający, tak sobie przez chwilę pomyślałem. Właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
2: To prawda.
1: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
2: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie. Jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście

0: tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
1: To też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały, też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczeń z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
0: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, trudne powroty, w końcu stały się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała, wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić, być może taką decyzję podejmujemy, no ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on, a może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiór C, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiór C. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje, ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania i to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
0: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, co czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego

0: zabrakło. My możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiajmy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
1: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
0: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
1: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
0: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
1: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
0: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
1: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich. Że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
0: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat bycia w relacji, ale też bycia ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe, dlatego że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, no i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Głębiewski.
2: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na systemy MyDoktor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polek i Polaków. Zastrzec PESEL można w aplikacji mObywatel albo bezpośrednio w urzędzie.
4: Zastrzegacie państwo PESEL?
5: Tak, tak.
6: Wypełnione.
4: A dlaczego?
5: Boję się oszustów.
6: Żeby mnie nie ukradli.
4: A dlaczego nie w tej aplikacji mObywatel?
5: Bo to nie jest dla starszych osób. Ja wchodziłam, ale tam jest tyle, to wejdź, do banku wejdź, potem nie wiedziałam dalej gdzie. Przyszłam tu.
7: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
4: A czego?
7: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy. Nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
1: Usłyszała to w łódzkim magistracie Elżbieta Piotrowska. Dodajmy, że wyciekły również adresy mailowe i numery telefonów. Służby apelują, trzeba być szczególnie ostrożnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas. Eksperci ostrzegają, by nie klikać w wysyłane kody QR oraz linki. A cyberoszuści polują nie tylko na seniorów. Najnowsze badanie portalu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje bardzo jasno, że młodzi dorośli także tracą pieniądze, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
8: 17% badanych w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa, w którym przestępca podszył się pod instytucję publiczną. To najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat było to 14%, a jak podają badacze, w starszych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Eksperci ostrzegają, że młodzi mogą być podatni na cyberoszustwa, m.in. dlatego, że są zbyt pewni swoich cyfrowych umiejętności.
9: To może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy.
8: Mówi Bartłomiej Drost z serwisu chrońpesel.pl. Z badania wynika też, że najmłodsi uważają, że to przede wszystkim seniorzy padają ofiarami cyberoszustw. Tymczasem wśród osób powyżej 65 roku życia z próbą takiego oszustwa zetknęło się około 17% badanych.
1: Eksperci przypominają, jeśli wiadomości lub link budzą wątpliwości, najlepiej zadzwonić na oficjalną infolinię instytucji, która się z nami próbuje skomunikować. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy, poinformował premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Pacjenci są przenoszeni do innych lecznic. Ograniczenia obowiązują tymczasowo od teraz do 31 sierpnia, mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala.
10: Powodem są braki kadrowe lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych wynikające z ograniczonej dostępności specjalistów na rynku pracy. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Od 19 sierpnia rozpocznie się proces wypisywania pacjentów obecnie przebywających na oddziale chorób wewnętrznych.
1: Szpital pilnie szuka lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, by uzupełnić braki kadrowe i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Władze leśnicy podkreślają, że powodem wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej o tym Michał Skolimowski.
0: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
11: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
0: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
12: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
0: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają nawet po kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek urzędu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
13: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
14: Jesteśmy w różnym wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
15: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
16: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
13: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Program edukacji obejmuje m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
8: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
17: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, który budzi wątpliwości.
1: Uczniowie nie będą dostawali ocen z tego przedmiotu, a jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy ani o ukończeniu szkoły. Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie. Zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych. Ze szczegółami Ari Habir.
18: Do jednej godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
19: Krótko i na temat bzdura.
20: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie... Mało się modlą, tak.
21: Chore.
18: Dlaczego?
21: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
22: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Jak sprawdzane są opłaty? Nie wystawiamy mandatów. Sumienie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki. Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy: filmową, bajkową i muralową.
23: Pomysł narodził się dzięki naszym pracownikom, którzy są miłośnikami jazdy na rowerach, mówi Michał Kędzierski z EC1.
24: I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią. Dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników.
23: Co zobaczymy na trasach?
25: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych.
23: Tłumaczy Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
25: Kina. Powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu. 21 kin.
1: A mapy można kupić w EC1 oraz punktach informacji turystycznej. Informacje w tej sprawie zebrał dla Was nasz reporter z Łodzi, Daniel Tekliński.

0: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Słuchacie. Eski Rock.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Dla wielu właścicieli firm wakacje to najbardziej stresujący okres w roku. Z jednej strony marzą o odpoczynku, z drugiej obawiają się, że po kilku dniach bez telefonu wszystko zacznie się sypać. Jak zbudować firmę działającą bez właściciela? Jak przygotować firmę na wakacje, by naprawdę odpocząć? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie na temat tego, jak nie dopuścić do tego, żeby nasza firma upadła, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Mówię o tym trochę z przymrużeniem oka, bo to może być dobry czas dla firm, co już za momencik będzie udowadniała pani Iwona Borawska, nasza dzisiejsza gościni, założycielka agencji Interim Manager. Ja muszę zacząć od takiego bardzo ogólnego, póki co jeszcze pytania. Jak to jest z tymi naszymi szefami? Jak wyczytałem także w materiałach, które otrzymałem od pani, że oni pracują nawet 50% więcej, właściciele przedsiębiorstw i firm, niż pracownicy zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach. Pracodawcy i właściciele nie potrafią wyjść z roboty nigdy, nie tylko fizycznie, ale także od czasu do czasu głową, nie potrafią się pozbyć tego myślenia o pracy?
2: No niestety nie potrafią jechać na wakacje i nie potrafią odpoczywać. Większość właścicieli firm założyło swoje biznesy wiele lat temu, dlatego, że to jest jakaś pasja, dlatego, że to jest coś fajnego i niestety zajmowali się na początku wszystkim. To znaczy zajmowali się i pozyskiwaniem klientów, i marketingiem, i budowaniem biznesu, i zakupami, i produkcją, jeżeli to była firma produkcyjna, i świadczeniem usług, jeżeli to była firma usługowa. Generalnie mieli każdą rolę. I nawet jak w pewnym momencie zaczynali zatrudniać sobie ludzi, to i tak bardzo trudno im było oddawać poszczególne obszary swoim pracownikom. W związku z tym trzymali to bardzo mocno kurczowo i mimo, że firma się rozrastała, to ten właściciel był pracownikiem absolutnie każdego działu. I w wielu firmach, do których wchodzę, niestety słyszę od właścicieli coś takiego. Ta firma to jest moje dziecko, ta firma to jest coś, co zakładałam wiele lat temu, no i ja nie mogę doprowadzić do tego, że z tą firmą się coś stanie. Nie do końca mogę ufać ludziom. Nawet jeżeli oni są zaangażowani, oni jeszcze muszą się dużo nauczyć. Mają taką potrzebę, że ta firma będzie absolutnie idealnie spełniała ich oczekiwania i robiła dokładnie to, czego oni sobie życzą. A ponieważ tego nigdy nie spisali, nigdy nie dali na piśmie, nie stworzyli żadnych procedur, no to muszą ingerować i kontrolować absolutnie każdy dział, każdy obszar. I w związku z tym nie ma wakacji. Mhm. Trzeba dużo pracować.
1: Ale to brzmi dobrze, tak mi się laikowi wydaje. Jeżeli przedsiębiorca, jeżeli właściciel, jeżeli szef, jeżeli przełożony jest tak bardzo mocno zaangażowany w swoją firmę, w swój produkt, nie traktuje jej po macoszemu, jest nawet takie wyświechtane pewnie powiedzenie, jak dbasz, tak masz, no to wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie same plusy. Gdzie tu minusy?
2: Prawie cudownie brzmi. To teraz wyobraźmy sobie, że w trakcie naszego wywiadu wejdzie pana przełożony i powie, no Konrad, jednak nie takie pytania zadajesz, nie tak trzymasz mikrofon, nie tak ustawiłeś dźwięk, nie tak siedzisz i generalnie nie tak rozmawiasz z gościem. Ja ci pokażę, jak to zrobić lepiej. To jest fajne, dlatego że to z jednej strony pokazuje, że ten właściciel jest zaangażowany, ale to jest zdecydowanie niefajne, ponieważ ogranicza kreatywność, ogranicza możliwości działania, ogranicza decyzyjność ludzi. Nikt nie chce być jedynie narzędziem w swojej firmie.
1: Uśmiecham się, bo wie pani, że istnieje ryzyko, że wydarzy się to, o czym pani parę chwil temu opowiedziała?
2: Czekam.
1: Już za moment ktoś może pojawić się w tych oto, państwo tego nie widzą oczywiście, przeszklonych drzwiach i może nawet nie tyle zwrócić uwagę, co spojrzeć na mnie w odpowiedni sposób, zmarszczyć brwi i ja już wiem, o co chodzi.
2: Dobra, to wtedy pomachamy tej osobie.
1: Super. To ja muszę zapytać się, tak jeszcze cały czas tytułem wprowadzenia. Wakacje dla przedsiębiorców to moment, który można zamienić w wypoczynek, ale to też może być moment, który, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę i właściciela, może jakby obfitować dużym stresem. To jest to, co pani powiedziała. Nie umie odpuścić, nie umie wyjechać, nie umie zdjąć tego kapelusza właściciela, dyrektora, osoby zarządzającej. No to dlaczego właściciele w ogóle wyjeżdżają? Może powinni siedzieć cały czas na miejscu i jakby mieć to wszystko pod kontrolą?
2: Ja pamiętam, sama jestem właścicielem firmy, prowadzę biznes od chyba już prawie 18-19 lat i pamiętam przez wiele lat, jak jechałam na wakacje, to zawsze towarzyszył mi komputer. I nawet był taki śmieszny mem, jak jest deska, SUP, na niej jest krzesło, na niej jest taboret, na taborecie jest laptop, ktoś siedzi na krześle. Ja zawsze przed wakacjami wysyłałam to do współpracowników w ramach żartu i pisałam: jadę na wakacje, bo większość właścicieli biznesów, jak jedzie na wakacje, dokładnie tak one wyglądają. Gdzieś tam są niby fajnie, ale komputer, telefon, tutaj maile, co chwilę coś się dzieje. Nie ma czasu na odpoczynek, nie ma też przestrzeni na ten odpoczynek. I mam takie wrażenie, że my naprawdę z jednej strony chcielibyśmy jechać odpocząć, jest też trochę presja rodziny, jest trochę presja otoczenia, ale z drugiej strony, kurczę, jak idziemy na te wakacje, to cały czas myślami jesteśmy w tym biznesie, bo ważny kontrakt, bo coś dowozimy, bo trzeba czegoś dopilnować. I nie ma de facto takiego odpoczynku. No i dlaczego właściciele w ogóle jeżdżą, skoro mogliby siedzieć w firmie? No przede wszystkim dlatego, że my jako właściciele firm też chcemy odpocząć. Znaczy łudzimy się, że jak pojedziemy i na 5 minut przesiedzimy przy komputerze, to przecież też się uda. Problem polega na tym, że te 5 minut robi się 50, potem się robi 5 godzin, a potem się robi cały dzień i de facto my przerywamy na chwilę swoją pracę, żeby coś zrobić fajnego na wakacje.
1: Oczywiście, wakacje dla każdego menadżera to jest absolutnie, dyrektora, właściciela, rzecz niezbędna.
2: Dla każdego.
1: Zapomnieć na sekundę o tym przedsiębiorstwie. Dla zdrowia psychicznego, fizycznego. Dlatego, żeby sprawdzić też organizację, czy ona funkcjonuje i działa tak, jak działać powinna, wtedy, kiedy nie ma tego nadzorcy i bata nad głową.
2: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No przecież po coś zarabiamy te pieniądze? No po to, żeby mieć fajne chwile. Mamy rodziny bardzo często, mamy przyjaciół, więc wykorzystajmy to. Z niesamową pracą człowiek żyje. Rozumiem, że ona jest pewną ambicją, pewnym spełnieniem marzeń, takich czysto aspiracyjnych, ale też potrzebujemy odpocząć i dla mnie moment wakacji to jest też moment, kiedy my ładujemy baterie. Musimy odprężyć się, musimy przestać myśleć o firmie, musimy przestać kombinować, chociaż na kilka dni, dlatego, że jak tego nie zrobimy, to się bardzo mocno odbija na naszym organizmie. My tego nie czujemy, ale jest napięcie, jest stres i naprawdę w dłuższej perspektywie czasu to nie działa dobrze.
1: Tak sobie też myślę, że jeżeli firma jest na przykład dwuosobowa czy trzyosobowa i wszystko opiera się na tej jednej osobie, na tej jednej głowie, to jeszcze chyba to nie jest wielki problem. Ale jeżeli przedsiębiorstwo jest 50-200-osobowe i nagle okazuje się, że wyjazd właściciela jest jakimś olbrzymim dramatem, no to tam chyba ten układ w tej firmie nie jest taki, jaki być powinien.
2: Absolutnie tak. Ja miałam jakiś czas temu okazję rozmawiać, współpracować z firmą, w której jest tak silnie działający właściciel i wszyscy pracownicy, którzy ze mną rozmawiali, powiedzieli mi jedno. Pani Iwono, ta firma nie przeżyje bez właściciela dłużej niż 5-6 tygodni. My nie mamy pojęcia na temat warunków dostaw, na temat zasad współpracy. My nawet nie wiemy jako menadżerowie, jakie są wynagrodzenia naszych pracowników. Więc to jest pokazanie tego, w jaki sposób ta firma została uzależniona od jednej osoby.
1: No tak, ale właściciel też, jak rozumiem, powinien umieć zdawać sobie sprawę z tego albo zauważyć, że tak naprawdę firma jest właściwie uzależniona od niego.
2: Tak, tylko tego nie widzę.
1: No
2: znaczy,
1: właśnie.
2: Najczęściej jest tak, ja nigdy nie potrafię stwierdzić, co było pierwsze, jajko czy kura. Najczęściej słyszę, bo ludzie mnie zawiedli, dlatego że wiele razy ja już dawałem decyzyjność i niestety nie zostało to właściwie wykorzystane. No i ja nigdy nie wiem, czy to dlatego, że ci ludzie byli źli, czy dlatego, że właściciel nigdy do końca nie oddał jednak tej decyzyjności. Więc coś jednak zapoczątkowało ten proces i dzisiaj mam wrażenie, że w wielu firmach jest tak, że ten właściciel po prostu nie oddał absolutnie niczego.
1: A decyzyjność to jest spychologia, że ewentualne swoje obowiązki, albo nie wiem, no być może nie moje obowiązki, spycham na innych, zrzucam je na innych i ja umywam ręce?
2: Nie, decyzyjność to jest danie ludziom szansy do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za jakiś obszar. Jeżeli ja zarządzam sprzedażą, to ja decyduję w obszarze sprzedaży i w związku z tym mogę odpowiadać za końcowy wynik. Ale to ja decyduję, w jaki sposób, z jakimi klientami, jak będę negocjowała, jakie im stawki dam. Oczywiście są do tego pewne ramy, są do tego pewne procesy, bo my jako firma wiemy, jak chcemy działać, wiemy według jakich cen. Natomiast nie może być tak, że ktoś przychodzi, mówi mi, w jaki sposób ja mam pracować, na jakich warunkach, jak często dzwonić do klienta, często do niego pisać, a potem mi powie, no Iwona, no nie dowiozłaś. Ja często się śmieję i porównuję to trochę do restauracji. To jest tak, jakby wejść do restauracji, zamówić jakieś danie i powiedzieć kucharzowi, ale nie dodawaj tego, w sumie nie lubię kapusty, nie lubię karczochów, nie lubię zielonego, nie lubię tego, nie lubię tamtego, ale wiesz, za wynik tego, co dostanę na talerzu, odpowiadasz ty.
1: Ale tak się zachowujemy, ja w restauracji tak się zachowuję.
2: Biedny kucharz.
1: Biedny kucharz, to prawda, i później mam pretensje. Niedosolone, niedopieprzone. To jakie sygnały tak naprawdę powinny zwrócić uwagę właściciela, że jest, nazwałem sobie to, wąskim gardłem organizacji, że to przez niego mogą pojawiać się albo nawarstwiać być może problemy, z których wcześniej ani on, ani organizacja nie zdawali sobie sprawy?
2: Ja zawsze robię dwa testy. Pierwszy test to proszę właściciela firmy, żeby skrupulatnie przez 2 tygodnie pisał mi, co robi. Mhm. I to jest tak, że wpisuje mi do kalendarza każdą aktywność, która trwa więcej niż 5 minut. To jest męczące, to jest upierdliwe, ale w piękny sposób pokazuje, jak dużo jest bezsensownych zadań i działań w kalendarzu niejednego właściciela. Taki przykład, miałam okazję rozmawiać z właścicielką firmy, której zaglądamy któregoś dnia do kalendarza, patrzę, a tam 4 godziny analizowania CV, które spływają na stanowisko specjalisty do spraw marketingu. Ja mówię, serio ty to analizujesz? Ona mówi, no tak, no bo finalnie ja chcę zatrudnić. Ja rozumiem, że ty chcesz zatrudnić, ale spłynęło ci ponad 300 CV. Serio ty to analizujesz?
1: A powinien kto?
2: No powinien ktoś, kto albo w zespole zna się chociaż trochę na marketingu i potrafi zrobić wstępny odsiew. No bo to jest wstępna selekcja dokumentów. Czy to jest osoba, która jest w marketingu, czy to jest, nie wiem, jakiś nauczyciel, pielęgniarka albo ktokolwiek, kto przez pomyłkę wysłał CV. Czy to jest osoba, która ma doświadczenie w naszej branży, czy niekoniecznie. Można dać prostą instrukcję dowolnemu pracownikowi w organizacji.
1: Dlaczego ja pytam, powinien kto? Bo tak naprawdę pomyślałem sobie, że to jest być może chęć pokazania, że ja jestem w tym środowisku niezbędną osobą, niezbędnym trybikiem w tej maszynie. Że nawet kiedy to nie są moje obowiązki, to ja chętnie wezmę je na siebie albo mniej chętnie. Nie? Po to, żeby udowodnić, że naprawdę jestem tutaj osobą potrzebną. W dobie AI i sztucznej inteligencji, która ma za moment zlikwidować wiele zawodów, pokazuje, że ja cały czas jestem gotowy.
2: I cudownie, to jest genialne. Tylko gdyby ten właściciel miał naprawdę dużo czasu i się nudził, to dla mnie niech robi absolutnie wszystko. Natomiast nasza godzina jest cholernie cenna. My musimy zajmować się strategią, rozwojem biznesu, analizą, płynnością finansową. Jeżeli my tego nie robimy, bo zajmujemy się weryfikacją CV, to kto w takim razie ma zająć się tematami strategicznymi? Ale obiecałam 2 testy, to jeszcze opowiem o drugim teście.
1: Oczywiście.
2: I drugi test, który ja uwielbiam, jeśli chodzi o właścicieli firm, to proszę ich o to, żeby rozpisali wszystkie działy w firmie i żeby mi powiedzieli, na jakie decyzje to oni mają wpływ w tych działach. I nagle okazuje się, że w każdym dziale absolutnie mają swoje macki i w każdym dziale podejmują kluczowe decyzje. No i ja zadaję im wtedy pytanie, okej, to jak ten dział ma samodzielnie działać, jak ten dział ma wziąć odpowiedzialność i wziąć decyzyjność. Nie da rady. Bez ciebie nie ma takich szans.
1: Ale to pani już o tym wspomniała i ja do tego wątku trochę wrócę, bo tak naprawdę jesteśmy chyba na etapie, kiedy pierwsze zakładane w Polsce przedsiębiorstwa w latach 90., czyli tak naprawdę w tym momencie, kiedy po 89 roku można było takie rzeczy robić, kiedy była transformacja ustrojowa i nie tylko, więc te pierwsze założone wtedy przedsiębiorstwa teraz dopiero ewentualnie kolejnemu pokoleniu są przekazywane, więc właściciele, którzy no, z przysłowiowym, nie wiem, materacem stali i z tego materaca sprzedawali, dzisiaj, kiedy przeszli tą drogę do bycia prezesem prężnie działającego przedsiębiorstwa, myślą sobie, ja naprawdę wiem lepiej, ja doskonale wiem, bo znam tę firmę od podszewki, ja ją zakładałem, byłem na każdym szczeblu, no i dlatego te moje macki sięgają do każdego działu.
2: I absolutnie się zgadzam, większość właścicieli biznesu wie lepiej, tylko jest jeden problem, nie będą żyli wiecznie. Więc pytanie, czy naprawdę chcą przekazać firmę i zbudować coś trwałego, co będzie funkcjonowało przez lata, czy chcą, żeby ta firma padła bez nich? No bo jak odetniemy macki, no to nie będzie szans, żeby biznes dalej funkcjonował.
1: To prawda.
2: Druga kwestia jest taka, że oni doskonale wiedzieli lepiej 20 lat temu, 15 lat temu, ale świat się zmienił. Wszedł AI, są zupełnie inne sposoby podejmowania decyzji. Mamy zupełnie inny sposób marketingu, zupełnie inny sposób sprzedaży. Są zupełnie inne kryteria, przez które klienci podejmują decyzje. Kiedyś konkurencja była zdecydowanie mniejsza. Dzisiaj, jeżeli nie komunikujemy się do emocji klienta czy też konsumenta, to tak naprawdę mamy marne szanse, żeby wyróżnić się w tłumie. W związku z tym to, że wiedzieli lepiej kiedyś, nie znaczy, że wiedzą lepiej dziś. I warto jest czasami zatrudnić kogoś, kto ma większą wiedzę, ma inną perspektywę. Nie mówię po to, żeby go bezkrytycznie słuchać, ale po to, żeby pozderzać myśli i w wyniku tej dyskusji może urodzić coś naprawdę fajnego. Ja mam znajomych, znajomego, który ma kilka biznesów, także biznes, który działa międzynarodowo, i on bardzo często mi powtarza: Iwona, ja zawsze zatrudniam ludzi mądrzejszych ode mnie. Mhm. Nie dlatego, że ja się nie nadaję, że jestem głupi, ale dlatego, że oni przychodzą do mnie ze świeżą wiedzą, ze świeżymi pomysłami i z czymś, czego ja nie wiem. Skoro ja jestem dzisiaj w tym miejscu i w jakiś sposób się zablokowała moja firma, to znaczy, że ja nie mam wystarczającej wiedzy, nie mam wystarczających umiejętności. A jak przyjdzie do mnie ktoś, kto przeszedł tę drogę, kto ma te pomysły, nawet ma inną perspektywę. Mhm. Ja nie mówię, żeby bezkrytycznie brać, ale przynajmniej pogadamy o tym.
1: No tak, i wyobrażam sobie, że ktoś, taki obserwator z zewnątrz, przychodzi do takiej firmy, nie chcę powiedzieć, że bez emocji patrzy na tabelkę w Excelu, ale przynajmniej bez tego takiego sentymentu jakiegoś, takiego po prostu zdroworozsądkowo przychodzi i patrzy na to, co widzi.
2: Przede wszystkim przychodzi i patrzy bez filtra, nie da się. Mhm. Bo większość problemów w firmie wynika z tego, że ponieważ firmy kiedyś może próbowały, albo wieść niesie, że kiedyś próbowaliśmy, stąd często jak pokazuję pewne rozwiązania, słyszę: nie, u nas to nie przejdzie, my jesteśmy specyficzni, nie da się. Mhm. No i ja zawsze, jak wchodzę do każdej organizacji, pierwszą rzeczą, którą piszę na tablicy, piszę: nie da się, i mówię, że od dzisiaj jest to zakazane stwierdzenie.
1: I już za moment wrócimy sobie do części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. U nas da się, pani Iwona Borawska dzisiaj naszą gościnią. Za moment wracamy.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy z panią Iwoną Borawską, założycielką agencji Interim Manager. Dzień dobry pani Iwono, raz jeszcze.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Wracamy do tych wakacji naszych szefów przełożonych, do tych wakacji, na które nie mogą sobie pozwolić, albo wydaje im się, że nie mogą sobie na nie pozwolić, a zasłużyli, bo od tego wyszliśmy, pracują czasami nawet o 50% więcej niż ich podwładni. To jak to jest z tym delegowaniem i przekazywaniem zadań? Przekazywaniem zadań, ale też odpowiedzialności innym pracownikom i współpracownikom?
2: Tak, generalnie z odpowiedzialnością jest tak, że zdecydowana większość pracowników chce mieć tę odpowiedzialność, to znaczy chce móc decydować nie tylko o tym, jaki będzie rezultat, ale też w jaki sposób dojdzie do tego rezultatu. I jeżeli my nie dajemy ludziom takiej przestrzeni, no to po prostu się frustrują, są mniej zaangażowani, pracują od do. My się wkurzamy, że oni pracują tylko od do, że nie mają własnej inicjatywy, ale z drugiej strony non stop im zakładamy jakieś kajdany na ręce, nogi, co uniemożliwia im jakkolwiek działać. O co chodzi w ogóle z tą odpowiedzialnością? Mhm. Generalnie ludzie mają taką potrzebę, żeby móc coś kreować, żeby móc coś upraszczać, żeby móc coś usprawniać. Chcą się czuć w jakiś sposób ojcami, matkami sukcesu. Natomiast jeżeli mają wszystkie wytyczne podane na tacy, jeżeli nie mogą nic więcej zrobić, jeżeli każdy ich pomysł jest torpedowany, jeżeli nie mogą decydować ani o tempie, ani o jakości, ani o niczym, nie mogą czegoś uprościć, iść na skróty, no to jest taka frustracja, no bo de facto wtedy mają takie poczucie, że robią coś tylko i wyłącznie jako taki trybik w maszynie. I poziom zaangażowania tych ludzi to jest w ogóle straszne. Ostatnio zostały opublikowane badania Gallupa, które pokazują, że poziom zaangażowania polskich pracowników jest taki, że tylko 7% polskich pracowników jest faktycznie zaangażowanych w swoje zadania, w swoją pracę. To jest masakrycznie niska liczba. No i co z pozostałymi 93%? Oni chodzą do roboty.
1: Tak.
2: Po prostu chodzą do roboty. Nie chodzą do pracy, w której cieszą się, że mogą coś fajnego zrobić, w której mogą, nie wiem, realizować swoje jakieś aspiracje, ambicje. I tu naprawdę nie chodzi o to, że każdy musi robić swoją karierę. Ja miałam okazję w życiu poznać przeróżnych ludzi na przeróżnych stanowiskach i nigdy nie zapomnę, mniej więcej jakieś 18-19 lat temu miałam okazję poznać dziewczynę, która zakładała firmę sprzątającą. No i rozmawiałam na temat jej motywacji, na temat tego, w jaki sposób ona lubi pracować, i ona mówi mi: Iwona, ja naprawdę uwielbiam sprzątać. Mhm. I sobie myślę, że właśnie tacy ludzie to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za swoje zadania. Robią coś, dlatego że to sprawia im przyjemność. Może nie każda praca musi sprawiać przyjemność, bo wyobrażam sobie, że nie wszystkie są trudne, ale jeżeli wykonuję pracę, która jest trudna, która no, sama w sobie nie stanowi nic fajnego, ale przynajmniej wiem, po co to robię. Mam poczucie jakiegoś sensu. I to jest ważne właśnie w tej odpowiedzialności za siebie i swoje zadania.
1: Tak, ale jak zaczęła pani mówić o tej odpowiedzialności i o tym, że chcielibyśmy mieć wpływ na podejmowanie decyzji, ale także ponosić za to między innymi odpowiedzialność, to urodziło mi się w głowie od razu pytanie, jaki procent z nas, nie znałem tych danych, które przytoczyła pani chwilkę później, bo wydawało mi się z obserwacji, że większość z nas to chciałaby wykonać na swoim odcinku swoje zadania od A do Z, od godziny 8 do 15 czy 16, wyjść do domu, zapomnieć o robocie. I to, co pani powiedziała, 7% tylko zaangażowanych, a cała reszta nie, no to my właśnie może takiego modelu pragniemy. Niech decyzję podejmuje kadra menedżerska, przełożony właściciel, cała reszta z nas chce łupać te śrubki i później zapominać o pracy, wyjść do domu.
2: Tak, dlatego, że cała reszta z nas prawie nigdy nie miała okazji sprawdzić, jak to jest robić pracę, która sprawia przyjemność.
1: Okay.
2: Bo to naprawdę nie chodzi o to, że praca sprawiająca przyjemność spowoduje, że my przestaniemy wychodzić o tej 16 do domu. Wychodźmy, bo mamy prawo. To wcale nie znaczy, że będziemy musieli być bardziej eksploatowani w robocie. Tylko chodzi o to, że wychodząc z pracy, która sprawia mi przyjemność, w której mam poczucie sensu, w której mogę coś zmieniać, usprawniać, gdzie mam poczucie wpływu, gdzie czuję się doceniana, gdzie mogę podrzucać swoje pomysły, ja wychodzę z takiej pracy też o 16:00, i czuję się zdecydowanie mniej zmęczona.
1: Ale jak idzie pani popływać na supie, to zabiera pani ze sobą laptopa i to jest może te 7%.
2: Już nie.
1: I to jest bardzo zdrowe, bo o tym też mówiliśmy. I może te 7%, wychodząc z pracy, zabierając ze sobą laptopa, myśląc o pracy, nie ma tego work-life balance, tylko tak naprawdę blenduje nam się to życie prywatne z życiem zawodowym. I może to jest kierunek w jedną, ale złą stronę. Kończymy wtedy wypaleni zawodowo i za moment nic nam się nie chce. A trumna nie ma kieszonek na pieniądze.
2: Na szczęście pomiędzy białym i czarnym jest jeszcze cała masa odcieni szarości. To nie jest tak, że jeżeli zaangażujemy się i będziemy osobami, które mają wpływ i mają poczucie odpowiedzialności, to nagle musimy zawsze zabierać laptopa na SUP. Bo to zupełnie nie o to chodzi. Można tak samo wychodzić o tej godzinie 16, tak samo mieć fajny wieczór i fajne popołudnie, tak samo mieć dla siebie weekendy, ale w pracy, jak jestem, to mogę decydować, mogę usprawniać, robię coś, co czuję, że przynosi komuś korzyści, co komuś pomaga, co rzeczywiście ma sens, że nie walę tym młotkiem w gwoździe, tylko nawet jeżeli walę młotkiem w gwoździe, to myślę sobie, wow, za chwilę będzie tutaj stał fajny dom, za chwilę będę miała fajną ścianę, albo za chwilę fajny obraz będzie wisiał na ścianie. I to jest ważne, żeby znaleźć taką przestrzeń dla tych pracowników, żeby oni mieli poczucie, że robią coś ważnego, że robią coś istotnego, ale żeby tak było, to oni muszą mieć prawo podejmować decyzje.
1: Okej. Okay. Wracamy do delegowania zadań pracownikom. Dlaczego pracodawcy mają z tym problem?
2: Przede wszystkim dlatego,
1: że pani o tym już też powiedziała po części.
2: Z założenia, że zdecydowanie lepiej wiedzą. Nie mają zaufania, to jest kolejna rzecz.
1: No właśnie.
2: Ale chyba najgorsze to jest to, że większość pracodawców ma potrzebę kontroli nad pracownikami. Mm-hmm. No i żeby kontrolować, ja najpierw muszę dać bardzo dokładne instrukcje, potem muszę stać nad taką osobą i pokazywać, pod złym kątem walisz tym młotkiem, potem muszę zabrać młotek i pokazać, jak to robić, potem stoję i liczę ilość uderzeń i generalnie kontroluje absolutnie każdy ruch. I to trochę tak wygląda w wielu polskich przedsiębiorstwach, że właściciel albo menadżer, który jest takim mikromenadżerem, nie daje absolutnie żadnej przestrzeni. Mhm. Ja miałam okazję, i to taki przykład, bo się śmiejemy z młotków, ale podam przykład, który miałam okazję obserwować osobiście. Otóż jako interim menadżer dostałam zadanie zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników i w ramach zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników potrzebowałam kupić dla nich telefon. I to była prosta sprawa, zadzwonić do pewnego dostawcy telefonów, umówić się jaki abonament, no i wziąć telefon w takim miesięcznym abonamencie. Nic naprawdę trudniejszego. Natomiast właściciel podjął decyzję, że musi samodzielnie to przeanalizować i przez 5 tygodni analizował, która rata za telefon, za który telefon i będzie zdecydowanie lepsza. I jak sobie pomyślimy, to może i fajnie, no bo przeanalizował, to takie ważne, tylko mówimy o różnicach w cenie rzędu 59 albo 69 zł.
1: Ale być może przy 1000 telefonów to jest znacząca różnica, czy nie? Czy no, to była gra nie warta świeczki?
2: Myślę, że to jest cały czas gra nie warta świeczki. Jakbyśmy sobie podsumowali, ile godzin, wystarczyło powiedzieć menadżerowi, który jest odpowiedzialny za zatrudnianie tego 1000, słuchaj, to nie powinno kosztować drożej niż znajdź najlepszą opcję.
1: Powiedziała pani o zaufaniu w jednym zdaniu, które padło kilka zdań temu. Jak budować to zaufanie?
2: Ja może zacznę od czegoś bardzo radykalnego. Mhm. Jeżeli jesteśmy właścicielami biznesu i nie mamy zaufania, to znaczy mamy taką chorobliwą obawę, że nas oszukają, to zaczynamy od psychoterapii. Po prostu.
1: Okay.
2: Dlaczego tak? Dlatego, że żaden pracownik, naprawdę żaden pracownik absolutnie nigdy nie jest w stanie zbudować zaufania za nas. Wchodzi nowa osoba, umówmy się, ona musi popełnić błędy. Nie ma szans, nie ma naprawdę, żeby ktoś, kto przychodzi do nas do firmy, od razu był idealny. A nawet jeżeli pracują u nas 20 lat, każdemu z nas zdarza się potknąć. Ja chodzę po świecie już naprawdę parę lat, ale do dzisiaj zdarza mi się raz na 2-3 lata potknąć się na chodniku, bo nie wiem, spojrzę gdzieś indziej i nie zauważę, bo coś się zadzieje.

0: Powiesz o tym, o tym, o tym i o tym, że wypełnisz taką tabelę. Ja nie mówię, że to ma być 20-stronicowy raport, ale jakieś KPI, jakieś wskaźniki, jakieś działania, które podejmujesz. Przyjdź mi o nich opowiedz. Ja wtedy czuję się bezpiecznie, bo ja wiem, co się dzieje w tym dziale, ja wiem, co się dzieje u mnie w firmie, ja wiem, że idziemy do przodu. Możemy się umówić, co zadzieje się w kolejnym tygodniu, możemy się umówić na działania albo na rezultaty, które zostaną podjęte, możemy je sobie omawiać i okej, ja wtedy w ten sposób buduję sobie zaufanie do tej osoby. Ważne, żeby nie przesadzić, żeby to raportowanie, czy żeby to, co ten człowiek mi przedstawia, żeby nagle nie zaczęło być tym mikromanagementem, że będzie mi opowiadać o każdej śrubce, którą wbił, że będzie mi opowiadać o każdym mailu, którego wysłał. Nie, raczej powiedziałabym, że patrzymy z perspektywy helikopter. Nie wiem, jeżeli jesteśmy w dziale sprzedaży, to dowiem się, z iloma nowymi klientami zaczęli rozmawiać, albo do kogo chcą w przyszłym tygodniu wejść. I to jest dla mnie przykład takiej informacji, która z punktu widzenia menadżera, właściciela firmy może być interesująca. I to jest ważne.
1: To prawda. I to wszystko, o czym pani mówi, przełożyłem sobie na dom rodzinny, na realia takiego własnego małego gospodarstwa domowego, które w pewnym sensie jest malutkim przedsiębiorstwem. I łapię się absolutnie na tym, że błędy popełniane w dużych przedsiębiorstwach przez prezesów, właścicieli tych firm, każdy z nas popełnia w domu. Ja na przykład tak. Daj, bo ja to zrobię lepiej. Nie daję możliwości, żeby one popełniły jakieś błędy, nie nauczyły się na tych błędach. Ja zrobię to szybciej, lepiej. Lepiej pokroję, lepiej odkurzę i tak dalej, i tak dalej.
0: To ja właśnie mam w drugą stronę, tak? bo ja nigdy tak nie robiłam.
1: A to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest niedobre. Tak. Być twardym w tym.
0: Powiedziałabym, że nawet to nie jest kwestia twardości. Powinniśmy dać tej drugiej stronie, najczęściej dziecku, możliwość, żeby spróbowało, żeby polubiło coś, żeby popełniło swoje błędy, żeby wyciągnęło z tego jakieś wnioski. Ja pamiętam taką śmieszną historię, jak jeden z moich synów, będąc małym dzieckiem, bardzo chciał pomóc mi przy sprzątaniu. No i wymył mydełkiem takim bardzo nawilżającym lustro w łazience. Naprawdę pół roku jeszcze to domywaliśmy. No i teraz tak, ja mogłam wejść, nakrzyczeć, powiedzieć, no wiesz co, teraz będziemy mieli brudne lustro na święta, w ogóle jak mogłeś. Ale weszłam i powiedziałam, że nigdy w życiu tak ładnie nie pachniało w łazience.
1: I on, jak rozumiem, odebrał to trochę jako komplement. Od tego czasu miała pani mytę tym środkiem lustra co tydzień.
0: Nie, on zdał sobie sprawę, przyszedł do mnie taki przestraszony i mówił, mamo, no bo chyba jednak nie uda mi się tego domyć. I on wiedział o tym. Ja mówię, tak, rzeczywiście, to są zamazy i nie będzie jednak widać idealnie na święta. Natomiast nigdy nam tak ładnie nie pachniało, więc wyciągnijmy z tego pozytywny wniosek.
1: A jak to przełożyć na sytuację w firmie na przykład? Oczywiście nie mówimy o umyciu szyby czy lustra jakimś mydełkiem, ale przełożony przychodzi do podwładnego, który popełnił bardzo podobny błąd. Coś chciał zrobić lepiej, więcej, ale nie wyszło. Nie udało się. Jak reaguje przełożony?
0: Siadamy i gadamy o tym. To znaczy, ja chcę wiedzieć, jakie wnioski z tego wyciągnąłeś. Co byś zrobił następnym razem lepiej? Dla mnie ważne jest to, że pracownik musi wiedzieć, jaki błąd popełnił, dlaczego to nie zadziałało i już więcej w tym obszarze błędu nie popełni. Może w innym obszarze popełni, ale w tym obszarze już drugi raz tak nie zrobi. Jeżeli drugi raz tak zrobi, to znaczy, że nie wyciąga wniosków i że nie ma żadnej refleksji. Dlatego to, co jest ważne w błędach, to przede wszystkim rozmowa o błędzie, ale nie na zasadzie jak mogłeś, jakieś krzyki, chociaż to niestety też zdarzało mi się obserwować, tylko przestrzeń na to, żebyśmy o tych błędach pogadali, z czego wyszła taka decyzja, dlaczego w ogóle ten błąd powstał, jak myślisz, bo jeżeli jest kultura rozmowy o błędach w firmie, to ludzie wiedzą, że nawet jak zrobią coś naprawdę głupiego, nawet jak popełnią jakiś bardzo istotny błąd, to nikt nie będzie do nich strzelać i to, co jest ważne, jak popełnią błąd, natychmiast przyjdą i powiedzą, popełniliśmy błąd. Bo jeżeli oni przyjdą i powiedzą, to możemy zareagować natychmiast. Jeżeli natomiast oni nie powiedzą mi tego, tylko zamiotą pod dywan, to może być tak, że to wleje się, ale kilka tygodni później, kilka miesięcy później i będzie problem. Przykład. Jeżeli przychodzi do mnie handlowiec i mówi, Iwona, czuję, że jakoś niefajnie im się gada z naszym kluczowym klientem, to ja mogę wejść w te rozmowy i mogę jeszcze spróbować uratować sytuację. Natomiast jeżeli on nie przyjdzie i będzie maskować i doprowadzimy do sytuacji, w której klient po prostu złoży wypowiedzenie, to ja już tego nie uratuję. Dlatego tak ważne jest doprowadzić do sytuacji, kiedy jest kultura otwartości na błędy. One będą, w ogóle nie możemy udawać, że te błędy przez to, że będziemy próbowali tak bardzo pilnować, to nigdy nie zostaną popełnione.

0: Będą popełnione błędy.
1: Napisałem sobie takie pytanie, kiedy właściciel powinien odpuścić perfekcjonizm dla dobra i dla rozwoju swojej własnej firmy, ale z tej rozmowy, ja nie mówię, że mi to wynika, ale przyszło mi do głowy zupełnie coś innego. Rzadko kto jest filantropem i prowadzi swój biznes po to tylko, żeby go prowadzić. Zazwyczaj chodzi o jedno, o zarabianie pieniędzy. Jeżeli chcę, żeby to przedsiębiorstwo funkcjonowało tak, jak ja sobie to wyobrażam, no to tutaj nie ma miejsca na odpuszczenie sobie perfekcjonizmu. Trzeba być perfekcyjnym, czy w miarę perfekcyjnym, od początku do końca. Nie ma miejsca ani czasu na głaskanie pracowników i mówienie, dam ci jeszcze pół roku szansy, zobaczymy, a nuż się jakoś przełamiesz i zacznijmy się z tobą dobrze współpracować, a ty kluczowych klientów do mojej firmy przyprowadzisz za pół roku.
0: Nie ma większej szkody w firmie niż perfekcjonizm. A jednak. Dlaczego? Dlatego, że to, co robimy w firmie, powinno być wystarczająco dobre. Mhm. Jeżeli ja produkuję mikrofony dla klientów i im odpowiadają wystarczająco dobre, to ja nie powinnam dopieszczać ich wyglądu, kolorystyki, wszystkiego innego, wszystkiego tego, co klient ma centralnie w nosie. Mhm. Więc jeżeli ja nie wiem, czego potrzebuje mój klient, ale produkuję coś dlatego, że ja tak lubię, żeby to było takie ładne, to jest totalnie bez sensu. Ja muszę robić to dla ludzi, którzy to kupują i za to płacą. Niestety wielu właścicieli firm bardzo mocno idzie w perfekcjonizm, to znaczy, czy chce, żeby te produkty były totalnie idealnie. Ja miałam okazję współpracować z gościem, który przez pół roku nie potrafił zaakceptować etykiety na butelce, dlatego że nie do końca był przekonany, jeżeli chodzi o odległości między literami. Bo był artystą i potrzebował, żeby te odległości były idealne. Albo mieliśmy dyskusję na temat kolorów korków. No i ja patrzyłam na te kolory i miałam przez kamerkę internetową ocenić, która biel mi się bardziej podoba. Ja nie widziałam różnicy. Znaczy, dla mnie to nie ma totalnie znaczenia. I myślę sobie, że takie pójście skrajnie właśnie w ten perfekcjonizm, bo dla mnie to jest perfekcjonizmem, jest dowodem na to, że my odpuszczamy to, co jest najważniejsze w biznesie, czyli cel biznesowy. Jeśli chodzi o pracowników, no to generalna zasada jest taka, że zatrudniając pracownika na coś się umawiamy. To ja decyduję, kogo potrzebuję i to ja decyduję, kogo wybieram. Jeżeli zatrudniam kogoś na stanowisko specjalisty, to ja się z nim umawiam na to, co on ma robić, w jakim tempie ma realizować i jakie efekty, w jakim okresie ma osiągać. Jeżeli to się nie dzieje, to ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu tak się dzieje. Jeżeli ta osoba ma niewłaściwe kompetencje, to halo, Iwona, to jest twoja wina, że zatrudniłaś osobę, która nie ma kompetencji. Nie sprawdziłaś, nie zweryfikowałaś. Oczywiście można powiedzieć, no tak, no ale może kandydat mnie oszukał. Nie, najczęściej jest tak, że to my zadajemy złe pytania, my czegoś nie weryfikujemy, my nie dopasowujemy właściwych ludzi. Ale może jest tak, że ta osoba ma kompetencje, tylko po prostu została źle wdrożona. Mhm. Nikt jej nie pokazał, nikt jej nie dał dostępu do informacji, nikt jej nie powiedział, o co chodzi. Często słyszę, że no bo zatrudniliśmy marketingowca i on nie dowozi. Okej, a powiedzieliście mu, co to znaczy dowozić? Jakich rezultatów oczekujecie od jego pracy? To jest trochę tak, jakby postawić grupę ludzi pod Pałacem Kultury i powiedzieć, no to teraz idziecie na północ. A potem być nieusatysfakcjonowanym z tym, że część doszła tylko do Ząbek, no tam ze dwóch doszło do Gdańska, a my chcieliśmy, żeby wylądowali, nie wiem, co najmniej w Norwegii. No, jeżeli my nie mamy konkretnych celów i nie umówiliśmy się z tymi ludźmi, w jakim czasie, dokąd mają dojść, to nie dziwmy się, że ci ludzie nie będą pracowali. Na każdym stanowisku jest coś, co jesteśmy w stanie określić. Jeżeli zatrudniam kogoś do recepcji, to jestem w stanie ocenić, słuchaj, ja nie wiem, ile telefonów zadzwoni, ale mogę powiedzieć takiej osobie, słuchaj, oczekuję, że na koniec dnia wszystkie maile przychodzące będą załatwione. Wszystkie telefony będą gdzieś wysłane informacje do pracowników. Czyli nie wyjdziesz do domu bez zakończenia tematów, chyba, że było ich naprawdę dużo, ale to dasz mi sprawozdanie na koniec dnia. Bach, mamy określony rezultat pracy.
1: Tu przecinek. Do części trzeciej, drodzy Państwo, wracamy już za parę chwil. Pani Iwona Borawska dzisiaj naszą gościnią. Wracamy za moment.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj naszą gościnią pani Iwona Borawska, założycielka agencji Interim Manager. Dzień dobry pani Iwono raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Pani Iwono, to jak to jest z tym właścicielem, przełożonym, prezesem, który jednak chciałby na te wakacje pojechać? I pytanie moje tak naprawdę brzmi, jak się przygotować, jak przygotować firmę na taką kilkudniową, kilkutygodniową, być może nawet w skrajnym przypadku, nieobecność właściciela? Czy to jest proces przygotowania firmy na nieobecność właściciela, czy właściwie to się da zrobić w ostatniej chwili? Słuchajcie, jutro wyjeżdżam, poskładacie to jakoś do kupy.
2: To jest jedno i drugie, to znaczy jest proces, który powoduje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, znają zasady raportowania, są spisane procesy, jest odpowiedzialność na kluczowych stanowiskach menedżerskich i jutro wyjeżdżam na wakacje, w związku z tym dalej działajcie beze mnie. Tutaj są sprawy, które zaczęłam, dokończcie je, ta osoba zajmie się tym, ta osoba zajmie się tamtym. Jeżeli natomiast my liczymy na to, że ludzie, którzy dostaną informacje nawet kilka dni wcześniej, albo nawet tydzień wcześniej, że ja wyjeżdżam tego i tego dnia i nie będzie mnie 3 tygodnie, jeżeli oni nie zostali nauczeni przeze mnie tego, że mogą podejmować decyzje, jeżeli nie zostali nauczeni tego, w jaki sposób te decyzje podejmować, jakie mają kryteria wyboru. Przykład. W międzyczasie zdarzy się sytuacja, że trzeba będzie wynegocjować coś z klientem. Znaczy znają zasady negocjacji, czy wiedzą na co należy zwracać uwagę, dając cenę klientom? Nie, nie znają tego, dlatego że nikt im tego wcześniej nie powiedział. W związku z tym nawet napisanie ludziom tydzień wcześniej, będą takie sprawy, tym się zajmijcie, to może spowodować, że jakieś tam bieżące rzeczy wykonają, ale jeżeli zdarzy się sytuacja, nie wiem, negocjacji czegoś z dostawcami, negocjacji z klientami, jakiegoś pożaru, nie wiem, jakiś dostawca dostarczy nam surowiec, ale on będzie wadliwy. No i co wtedy?
1: Dzwonię do szefa.
2: Na bank będzie telefon do szefa. No i będzie jak z tym supem, no.
1: Szef na wakacjach, a jednak ciągle w pracy. No to jak tą firmę poukładać na dzień dobry? Jak delegować te zadania, o czym pani już wcześniej mówiła? To są, nie wiem, spotkania informacyjne, no bo z drugiej strony, kiedy zatrudniam danych specjalistów w danej dziedzinie, no to mam wrażenie, że oni właściwie, tak mi się przynajmniej wydaje, że oni powinni wiedzieć, co robić w sytuacji, w której mnie nie ma, w której znikam.
2: No tylko oni nie wiedzą, dlatego że cały czas byli sterowani, są takimi marionetkami. No jeżeli ja zabieram swoją rękę, to marionetka leży po prostu, bo nie dostaje na bieżąco pracy. To jest brutalne, ale tak wygląda rzeczywistość wielu firm. Jak się do tego przygotować? Ja lubię zaczynać od zdefiniowania sobie misji i wizji. Kim my jesteśmy i dokąd my chcemy dotrzeć? Kim jesteśmy jako firma? Czy my jesteśmy jako firma organizacją, która ma przede wszystkim dbać o, nie wiem, edukację rynku? Czy jesteśmy organizacją, która... Musimy znaleźć jakiś taki wspólny mianownik, tak żeby dalsze procesy, procedury, zasady wewnątrz organizacji za każdym razem móc przesiać przez tę misję, którą mamy i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to pasuje. Bo jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy takiego wspólnego mianownika, to jest tak, że w każdym dziale jest jakiś menadżer, który ma swoje procesy, które sobie przeczą. Bo w jednym dziale dbamy o jakość, w drugim dziale dbamy o tempo pracy. Jedno i drugie się gryzie. No i nie dogadamy się między działami. I dla mnie ważne jest to, żeby po prostu zbudować fundamenty w takiej organizacji. A gdy to mamy zbudowane, określamy sobie cele długoterminowe, czyli jak duzi chcemy być za 3 lata, za 5 lat. No dobra, wiemy już, jak coś chcemy być duzi, to co my w pierwszym roku musimy zrobić, żeby za 3 lata czy za 5 lat był możliwe realizacja tego celu?
1: Z pani materiałów i także z wywiadów z panią wyczytałem i to jest absolutnie prawda, pod tym się podpisuję, tylko za moment będę wrzucał kamyczek do ogródka, żeby nie było, albo łyżkę dzieciu będę dopytywał po prostu, że wakacje to jest dla firm ten okres taki bardzo intensywny, intensywnej, ciężkiej pracy. I tu cytat z pani, bo wrzesień jest dla biznesu trochę jak styczeń. Wiele projektów rusza właśnie wtedy. Firmy, które wykorzystają lato na uporządkowanie procesów i planowanie działań, często zaczynają jesień kilka kroków przed konkurencją. No to jak w tym gorącym okresie, takim najbardziej gorącym, udać się na urlop, odpocząć, zapomnieć, wyluzować się, uratować swoje zdrowie psychiczne, fizyczne?
2: To jest tak, że w wielu firmach wakacje to jest taki okres, który jest idealnym momentem na przygotowanie się, bo w same wakacje jest mniej zamówień, w same wakacje jest mniejsza produkcja, same wakacje mogłoby się dziać mniej i firmy czekają bardzo często do września, do października na ten moment gorący i wtedy jest pożar. i wtedy jest już za późno. Mhm. Dla mnie to jest ten okres wakacyjny. Ja w ogóle dzielę to takie życie na bycie w firmie, bo jest praca, i bycie na urlopie, bo jest odpoczynek. Na urlopie odpoczywamy. Pracownicy, jak jadą na urlop, to jest to rzecz święta. Tak samo my. Natomiast jeżeli jesteśmy w firmie, to powinno być ostrzenie piły. To powinien być czas, kiedy, nawet jeżeli nie mamy zamówień, to usiądźmy i przeanalizujmy, czy możemy coś szybciej, czy możemy coś lepiej, czy możemy coś taniej, czy możemy coś inaczej. Czy na przykład nie powinniśmy zrezygnować z części klientów, dlatego że marża na nich jest ujemna. Czy może powinniśmy zrezygnować z części procesów, bo one są bez sensu i nie dają nam absolutnie żadnych rezultatów. Czy możemy zrezygnować z części produktów, dlatego że one tylko i wyłącznie zawalają nam magazyn, a de facto my ich nie sprzedajemy. To jest czas na to, żeby usiąść, pomyśleć i żeby działać, a nie to, co się dzieje w wielu firmach, jest spowolnienie, to my z kawki wypijemy, wyjdziemy o 13, a nie o 16, no bo nie ma co robić.
1: Nie ma kota, myszy harcują.
2: Czasem nawet jak kot jest wyjście o 13, no bo teraz jest czas spowolnienia. Nie, teraz jest czas, który możemy wykorzystać na bardzo kreatywną, ambitną pracę.
1: A czy ja mogę powiedzieć albo użyć takiego sformułowania, że ten czas wakacyjny jest takim inwestowaniem w swoją firmę? Inwestowaniem, no właśnie między innymi w swoje zdrowie i nie tylko zresztą.
2: Ten czas wakacyjny jest bardzo inwestowaniem i w firmie, i w siebie, i we wszystko. Ten czas wakacyjny jest idealny na to, żeby pracownicy mogli podrasować swoje kompetencje. Ten czas wakacyjny jest idealny na to, żeby odbudować relacje, które nam ostatnio siadły. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby się lepiej poznać wewnątrz organizacji. Mhm. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby pojechać, odpocząć i zmienić perspektywę. Ten czas wakacyjny będzie doskonały do tego, żeby wyjechać, zrobić integrację i poprawić współpracę pomiędzy działami. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby pogadać z pracownikami na temat tego, kto kim chciałby zostać, jak awansować w strukturze. Jest wiele rzeczy, które naprawdę możemy zrobić efektywnie w organizacji.
1: I właściciel wraca do organizacji na dzień dobry. Co powinien sprawdzić po powrocie? Powinien sprawdzić, czy zaufał swoim pracownikom, współpracownikom i właściwie wie, że jak w szwajcarskim zegarku wszystko w jego firmie funkcjonuje.
2: Ja generalnie jestem za tym, żeby podczas wyjazdu właściciel miał dashboard, miał tablicę, na którą może zajrzeć i sprawdzić, że wszystko jest okej. Okay.
1: Czyli jednak laptop i SUP.
2: Laptop i SUP może nie, ale jednak telefon i dostęp do jakiegoś jednego krótkiego Excela, gdzie są trzy wskaźniki mówiące o zdrowiu organizacji. I nic więcej. Ja mam układ u siebie w firmie taki, że jeżeli coś się dzieje, mam dostać wiadomość na WhatsAppie i to jest jedyny środek komunikacji. Dlatego, że do maila nie będę zaglądała, telefon będę miała wyłączony, natomiast WhatsApp, jeżeli naprawdę coś się dzieje ważnego. I teraz, co to pokazuje? Po pierwsze, daje to moim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, że jak naprawdę będzie pożar, to oni nie zostaną zostawieni sami sobie, a mnie daje takie poczucie, że ja wiem, że jeżeli będzie się coś działo, to oni do mnie zadzwonią. No i to się nie dzieje, w sensie nie ma takich potrzeb. Natomiast ta poduszka bezpieczeństwa jest tutaj niesamowicie ważna. Co powinno się zadziać? Powinno się zadziać spotkanie z kluczowymi menadżerami i podziękowanie za to, co zrobili podczas mojego urlopu.
1: Na koniec, droga pani Iwono, zazwyczaj miewam jedno pytanie, ale tutaj mam do pani dwa pytania na absolutnie sam koniec.
2: Wow.
1: Najpierw takie podsumowujące troszeczkę. Gdyby pani mogła taką najważniejszą radę dotyczącą budowania firmy podczas wakacji, ale nie tylko, która rozwija się, firmy, która rozwija się bez udziału. No właśnie, co to oznacza bez udziału właściciela? Też jest takie sformułowanie, nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć. Bez udziału właściciela to nie oznacza to, że właściciel już tylko i wyłącznie cały czas spędza gdzieś na Majorce, a firma sobie radzi sama. No ale załóżmy, taka dobra rada dla tej firmy, która ma się bez właściciela rozwijać.
2: Ja myślę, że najważniejsza rada to jest zatrudniaj ludzi mądrzejszych od siebie. Zatrudniaj ludzi, którzy będą robili coś, czego ty byś nie potrafił, czego ty byś nie wiedział, dlatego że oni będą w stanie wygenerować kolejny etap wzrostu twojej organizacji.
1: I drugie pytanie. Jako pasjonatka podróżowania bez planu, czy ma pani plany już na tegoroczne wakacje?
2: Tak, mam. I to są takie plany, które są absolutnie zaplanowane. To jest niesamowite. Dawno już tak nie było. To są plany wyjazdu na Alaskę.
1: Oż, no to naprawdę.
2: Tak, i tam jest zaplanowany każdy dzień.
1: Tak, bo tam jest bardzo po prostu intensywnie, jak rozumiem też pewnie, tam
2: jest,
1: nie da się...
2: Jest intensywnie, jest po naszemu. Moi synowie, podobnie jak ja, marzymy o tym, żeby trochę tej dzikiej przyrody i trochę takiego totalnie innego miejsca zobaczyć, więc jest taki plan.
1: To super. A zdarzało się tak po prostu chwycić plecak i słuchajcie, zobaczymy sobie to miasto, albo tamten las, albo wyjedziemy gdzieś od tak po prostu spontanicznie?
2: Zdarzało nam się nieraz. Moja ulubiona podróż to była podróż po Bałkanach samochodem, gdzie po prostu wsiedliśmy w auto i wieczorem decydowaliśmy, czy zostajemy jeszcze jedną noc, czy szukamy kolejnego noclegu. Było naprawdę cudownie.
1: Na Alasce, jak rozumiem, tak się nie da. Tutaj trzeba mieć wszystko zaplanowane i poukładane i od najmniejszych, nie wiem, ciepłych skarpetek na śpiworze kończąc pewnie.
2: Dokładnie tak jest.
1: Ja bardzo pani, no właśnie, czego życzyć? Gorących wakacji, czy wręcz odwrotnie, bardzo chłodnych wakacji?
2: Poproszę o gorące, bo ja nienawidzę zimna.
1: No i jedzie pani na Alaskę, no nie
2: tak,
1: mogę.
2: Tak, wiem.
1: Nieprawdopodobna jednak. Drodzy państwo, gorących wakacji życzymy państwu i pani również, pani Iwona Borawska, założycielka agencji Interim Manager. Dzisiaj była moim i państwa gościem. Pięknie pani dziękuję.
2: Pięknie dziękuję również.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.

0: Metallica i The Unforgiven, Westerok. Metallica, proszę Państwa, która ostatnio zaskoczyła swoich fanów, bo na swoim X-ie udostępniła cover wielkiego przeboju Enter Sandman w wykonaniu japońskiej wokalistki pop Ado. W dodatku okrasiła ten występ takim oto tekstem. Obserwowanie, jak młodsze pokolenia odnajdują się w naszej muzyce, nigdy się nie nudzi. To jeden z najlepszych aspektów tego procesu, ale nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, jak zrobiła to Ado. Otwarcie i zamknięcie Summer Sonic utworem Enter Sandman. Jesteśmy pod wrażeniem. Dziękujemy. Ado oczywiście odpowiedziała, dziękując Metallice za dostrzeżenie jej i za to, że od lat może czerpać z ich muzyki. To tylko, proszę Państwa, udowadnia, że muzyka rockowa wcale nie jest taką hermetyczną muzyką, jak mogłoby się wydawać. Tym utworem witam dzisiaj się z Państwem na antenie Eski Rocku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Będziemy razem do 12. No to teraz Bear McCreary / Dave McKagan, Chad Smith i Brandon McCreary i numer Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to amerykański zespół Orgy. Blue Monday, czyli wielki przebój grupy New Order z 1983 roku. Ta wersja pojawiła się w roku 98 na debiutanckiej płycie grupy Orgy zatytułowanej Can Yes. A już za chwileczkę, proszę Państwa, zespół, którego wiele piosenek zna wielu. Ba! Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że chyba nie ma słuchacza Eski Rock, który by tego zespołu nie znał. Bo mówię tu o grupie Deep Purple, która już za momencik zagra dla nas Best Rock. Wybrałem dla Państwa numer Black Knight.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
5: Reklama.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie SK Rock.

You Give Love a Bad Name to oczywiście Bon Jovi, Westerok, a teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, którą tak naprawdę Chris Cornell otworzył swoją karierę solową. Po tym, jak w 1997 roku rozpadł się Soundgarden, Chris Cornell potrzebował aż 2 lat, żeby wydać swój pierwszy solowy krążek zatytułowany Euphoria Morning. To był rok 1999. Ten krążek promował tylko jeden utwór jako oficjalny singiel. No i przy okazji był to pierwszy oficjalny singiel Chrisa Cornella w jego solowej karierze. Numer nosi tytuł Can't Change Me. Opowiada historię gościa, który poznał osobę, która ma supermoce, ale zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że ta osoba, mając supermoce, może zmienić cały świat, jakoś na niego te supermoce nie działają. Chris Cornell, Westerok, Can't Change Me.

0: Ale w koło jest wesoło, to grupa Perfect. Na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 10:00. Po 10:00 mam już dla Państwa przygotowany utwór grupy Maneskin I Wanna Be Your Slave i nie zawaham się go użyć. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama.

0: Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie ten kawałek wiąże się tylko z jednym wspomnieniem, kiedy słyszę Eye of the Tiger i zamykam oczy. Widzę Rockiego Balboa, który wbiega po tej niezliczonej ilości schodów. Ależ to był film, ależ to jest numer. To Survivor, Westerrock na początek drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Róża Apolinary, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Maksym, Brygida, Klaudiusz, Feliksa, Walerian, Lubomira, Flawia, Sydonia, Zacheusz, Filipa, Żelisław, Flawian, Leoncja, Cyriak i Kalinik. Bardzo długa lista tych, którzy obchodzą dziś imieniny. Wszystkim oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia i tym, którzy obchodzą urodziny też. I tym, którzy jakiekolwiek inne święta świętują, również składam wszystkiego najlepszego. No i oczywiście, jak co niedziela, dołączam do tego muzyczny upominek. Tym razem jest to Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ależ to były złote lata grunge'u. Jak słyszę ten kawałek, to mam ochotę założyć flanelową koszulę, rozpuścić włosy i po prostu iść na jakiś grunge'owy koncert. Alice in Chains i Wood za nami. A przed nami zupełnie inny muzyczny klimat, bo wybrałem dla Państwa piosenkę Depeche Mode It's No Good i już za momencik zagram ją dla Państwa Westrock.
1: Reklama.
2: Od czego zaczynamy?
3: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

Pretty Fly for a White Guy to grupa The Offspring w Estrog. A ja mam teraz dla Państwa piosenkę, która w 99 roku, 1999, zdobyła nagrodę Grammy za Best Rock Performance. Numer Pink z płyty Nine Lives grupy Aerosmith. Ta piosenka już za momencik zabrzmi, ale skoro już przy Pink jesteśmy, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Steven Tyler pojawił się w jednej piosence gościnnie na albumie Misunderstood, takiej artystki, która nazywa się Pink. Ten numer to Misery, więc jeśli Państwo o tym jeszcze nie wiedzieli, a chcą Państwo sprawdzić, co tam Steven Tyler wyczyniał, to odsyłam do tego kawałka. Misery, artystka nazywa się Pink, czyli dokładnie tak samo jak tytuł

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dos Kankanazi i Hedonizm w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 wracamy na nasze podwórko, bo będzie piosenka napisana do słów 17-wiecznego irlandzkiego poety, które to słowa na polski przetłumaczył Ernest Bryl na potrzeby zespołu 2 plus 1, a potem grupa Myslowic postanowiła nagrać swoją wersję. Znaczy będzie Myslowic i Peggy Brown. Już za momencik, Westerok.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Palant?
5: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
6: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy, halo?
7: Co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
5: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
6: Może kiedy masz luźną gumę?
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
5: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Reklama.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Ladypunk i zamki na piasku Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Ladypunk, które było gwiazdą, jedną z gwiazd rokowizny w Poznaniu. Przypominam, jeszcze jedna rokowizna przed nami, ta już w najbliższy weekend w Krakowie. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam w niedzielę 23 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy jeszcze do 12 wspólnie na antenie Eski Rock. Teraz propozycja od grupy The Rolling Stones z ich najnowszego krążka, ale numer w oryginale wykonywała Amy Winehouse. You know I'm no good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Slash i Miles Kennedy i Anastasia w Asterok. Slash, którego imieniem ostatnio został nazwany nowo odkryty gatunek węża. No bo Slash generalnie od dzieciaka uwielbia gady, a w szczególności węże. Oprócz tego wspiera ogrody zoologiczne, muzea historii naturalnej. No i za to jego wsparcie i za tę jego miłość do węży naukowcy z Field Museum w Chicago postanowili nazwać jego imieniem nowy gatunek węża odkryty w Nowej Gwinei. Lilapsis slashi, czyli wąż ziemny slasha. Taką nazwę nosi ten nowy gatunek. Ma 70 cm, jest niejadowity i charakteryzuje się ciemnobrązowym ubarwieniem. No takiego węża to ja rozumiem, a nie tam węża w kieszeni. Manam i boskie buenos, to już za moment Westrock.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl. Reklama.
12: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
13: Yo, it's Villa Amiga from Bank Hold. Him and you're listening to Esca Rock.

Smooth Criminal. To Alien and Farm w Esterock. A teraz przed nami zespół, proszę Państwa, który na pewno będzie pozytywnym zaskoczeniem dla wielu posiadaczy biletów na koncert grupy AC/DC 8 września w Stanach Zjednoczonych. No to może od początku. AC/DC jest w trasie Power Up Tour. Podczas tej trasy towarzyszy im zespół The Pretty Reckless jako tak zwany otwieracz, czy jako support. No ale 8 września The Pretty Reckless nie może się pojawić i zagrać swojego koncertu. W związku z tym panowie z AC/DC szybciutko znaleźli zastępstwo. No i teraz proszę sobie wyobrazić. Mają państwo bilet i na tym bilecie jest napisane The Pretty Reckless i AC/DC. Zapłacili państwo za te dwa zespoły. No a nagle się okazuje, że zamiast The Pretty Reckless dostają państwo zestaw AC/DC i Foo Fighters. Coś pięknego. Tak można żyć. All My Life to Foo Fighters w Esterock.

0: Okay, Joe, to Jimi Hendrix Westerok. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Już za momencik wybije 12, po 12 Westerok Melina, my natomiast słyszymy się o 12, ale jutro, czyli w poniedziałek. Za dziś wielkie dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia. Pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-upper, komik Roman Kostelecki.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
1: A, okej.
2: Okay. Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek

0: Słuchacie Meliny w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Kto wpada na pomysł, żebyś ty pojechał na studia do Polski?
2: No nikt mnie nie, kijami nie wypędzał z domu. Wydaje mi się, że to był mój pomysł. To był mój pomysł. Bardzo byłem zainspirowany opowieścią
1: kolegi Dimy.
2: Kolegi Dimy.
1: Właśnie się zastanawiałem, czy kolega, bo oglądałem oczywiście twój program, ale zastanawiałem się, czy kolega Dima jest kreacją na potrzeby stand-upu, czy istniał naprawdę?
2: Naprawdę. Nawet imię nie zmieniłem. Bardzo mi jest głupio.
1: No dobra, powiedz wpływ Dimy na twoje życie.
2: Spotkaliśmy, myślicie, bo to jest, tak jak opowiadałem chyba na żartach, że to jest syn mojego ojca chrzestnego i z tego, co się tu orientuję. I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I Boże, opowiada, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, okay, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
1: A, okej. Okay.
2: Że on był główną inspiracją, nie mogę teraz się określić na pewno. Na pewno bardzo mnie tam gdzieś tam to podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram. Mimo, że składałem papiery wszędzie. W Kijowie i też... I dostałem się też w Kijowie, ale ostatecznie stwierdziłem, nie, no... Katowice.
1: To był 98, to był 2000...
2: 2015.
1: 2000... Ale zaraz, to ty miałeś tylko 17 lat, jak składałeś nas... szedłeś wcześniej do szkoły, czy...
2: Nie, no jak miałem 6 lat.
1: Czyli na Ukrainie normalnie, tak?
2: No, o rok mniej jest szkoły.
1: Okej, okay, ale że już, czyli 17 lat, jako 17-latek na studia?
2: Tak, to jest wspaniały wiek, żeby podejmować decyzje o przyszłości.
1: A ty, dobra, czyli mamy 15 rok, a pomysł z informatyką był czyj?
2: Trochę mój, trochę gdzieś tam z rodzicami rozmawiałem na ten temat, że potrzebny jest zawód, no bo to rodzice, wojskowy i nauczycielka, potrzebny jest zawód. Zawód, który cię będzie karmił, który ci da bezpieczeństwo, przyszłość. I gdzieś tam, mimo że z matematyką, to z fizyką nie miałem kłopotów większych, to stwierdziłem, że dobra, no to informatyka teraz też był, wtedy był taki boom na tą informatykę, że wszyscy, informatyka.
1: A polskiego jak się uczyłeś?
2: W sensie, jak miałem już 16, to poszedłem się uczyć.
1: Ale to, co to było? To było jakieś...
2: To było w polskim domu.
1: W polskim domu?
2: Tak.
1: A to gdzie? W Żytomierzu czy w Kijowie?
2: W Kijowie.
1: W Kijowie. Tak. I tam, czyli jadąc do Polski, jak mówiłeś po polsku?
2: Tak, jak można się nauczyć, czyli dzień dobry.
1: A tak na informatykę to tak trochę...
2: Trochę to było za mało. Bo ja tak jak chyba nawet jak oglądałeś, to mówiłem, że pamiętam swój pierwszy kolokwium i tak, no... No naprawdę tłumaczyłem to zadanie bardzo długo.
0: Melina w Esce Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. A wtedy w tym 15, jak na Uniwersytet Śląski trafiłeś, to w internacie mieszkałeś, tak?
2: Na akademikach.
1: A jak to było zorganizowane, w sensie, czy ty, jak, mając kartę Polaka, to miałeś uniwersytet jakby tak jak Polacy, czyli za...
2: No właśnie, ja jeszcze nie miałem karty Polaka. Jak dostałem się na uniwersytet, bo miałem 17 lat.
1: Okej.
2: Więc ja dostałem się w ramach konkursu, bo Uniwersytet Śląski oferował miejsce dla obcokrajowców w ramach konkursu i tam się dostałem.
1: Mhm. I dopiero później
2: zająłem się właśnie tym pytaniem. W sensie, no mama chciała, żebym zrobił to wcześniej, ona chciała zrobić to wcześniej, ale to zawsze było tak, dobra tam.
1: A jadąc do tej Polski wtedy, w tym 15 roku, to wtedy kim ty się właśnie czułeś?
2: Wtedy czułem się... W sensie, wiedziałem o swoim pochodzeniu. Wiedziałem, że mam pradziadka, wiedziałem, że mam po stronie mamy, po stronie taty. Czy ja czułem się takim Polakiem, bijąc rękę w serce? No nie wiem, wydaje mi się, że nie za bardzo.
1: Który moment był taki graniczny, że zdecydowałeś, że zostajesz tutaj?
2: Myślę, że to nie było na wstrzyknięcia. Mm. Wydaje mi się, że jak tu przyjechałem, nawet powiem szczerze, że po pierwszym roku ja już miałem takie pomysły, a może wrócę do mamy, jestem tutaj sam, nie chcę tutaj być sam, a może tam będzie lepiej mi w domu. I wróciłem na te studia. I jakoś tak poszedł drugi rok studiów. I jakoś tak już bardziej tutaj mi się podobało. I tak się jakoś wkręciłem. I tak, nie, że tutaj jest dużo lepiej, że podoba mi się język polski. Naprawdę zacząłem bardzo... Czym bardziej zacząłem się uczyć polskiego, czym bardziej zacząłem się rozumieć, to tym bardziej mi zaczął się podobać.
1: A stand-up kiedy się zaczął?
2: Końcówka 19, 20.
1: No, to 4 lata. A chodzi mi to, bo tam... Słuchałem, czytałem o tych twoich rozlicznych pracach, Krupier plus, głównie Krupier plus różne inne jakieś tam poboczne, to najdłużej pracowałeś jako Krupier, tak?
2: Tak, 4
1: Najpierw
2: lata.
1: W Tychach?
2: Najpierw w Tychach rok, a potem w Warszawie 3 lata.
1: I to jeszcze było na końcówce bycia Krupierem, że zacząłeś te próby stand-upowe?
2: Tak.
1: I skąd w ogóle ten pomysł...
2: Przyszedłem na wydarzenie.
1: Jakie?
2: Open mic.
1: Polski czy...
2: Jeszcze wtedy chyba po rosyjsku nawet.
1: No właśnie słyszałem, ty zaczynałeś od...
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia i że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i że stwierdziłem, że będę robić tylko po polsku.
1: A powiedz mi, bo to... czym... różniły się te open mic'i rosyjskie od ukraińskich? I kto przychodził na rosyjskie? Czy na rosyjskie przychodzili, nie wiem, Białorusini i...
2: Wszyscy przychodzili na rosyjscy. Wszyscy przychodzili na rosyjski. Wszyscy przychodzili na ukraiński. Myślę, że do 22 ten podział nie był aż tak duży, mimo że jakby ta ofensywa, tam będzie ofensywa. Wszystko się po 14 zaczęło się dziać na Ukrainie, ale tak było takie, że to jeszcze nie wiadomo co, że to jest polityka i nie było takiego głębszego podziału, wydaje mi się, na tych wydarzeniach.
1: A to ile próbowałeś sił w tym rosyjskojęzycznym stand-upie?
2: Z rok. Nie wiem, czy próbowałem sił, to była zajawka chyba wtedy jeszcze. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. No, spróbuję i spróbowałem i wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz.
1: A od czasu, jak zacząłeś próbować stand-upu po polsku, to robiłeś jeszcze równolegle po rosyjsku, czy już w ogóle odpuściłeś?
2: Coś tam próbowałem, jakieś tam parę wydarzeń, ale to nie było tak, że... To wszystko było jeszcze wtedy zajawką, wydaje mi się. To nie było tak, że ja stwierdziłem, że ja jestem komikiem teraz i to jest mój zawód. Mm.
1: I... A dlaczego uważasz, że nie masz niczego do powiedzenia, że jesteś tu za długo? No właśnie, ciekawa perspektywa, wiesz. Jesteś z Ukrainy, żyjesz w Polsce, człowiek między światami.
2: Dlaczego uważałem, że nie mam nic do powiedzenia? Bo trochę byłem chyba już w innym polu informacyjnym. W sensie nie ciekawiło mnie co się dzieje, nie wiem, w kolejce w urzędzie, tylko żyłem tutaj i wiesz, oglądałem Wiadomości Polskie.
0: Melina w Esrock.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. A powiedz mi, bo słuchałem rozmowy z tobą, że i mówiłeś, że w którymś momencie, że sam tak zrozumiałem, że się czułeś zażenowany robieniem dowcipów o Biedronce, Żabce i Uberze. Wytłumacz mi, o co chodzi dokładnie? Czy to jest jakaś faza, przez którą się przechodzi? Czy...
2: Wydaje mi się, że to była jakaś taka faza. No bo to było łatwe. W sensie tak mi się wydaje teraz z perspektywy nawet. Bo to była świadoma decyzja, żeby od tego odejść.
1: Ale właśnie, co jest, jaki rodzaj łatwych dowcipów jest związany? No wiem, że słyszałem tam jeden, że się mówi, że ktoś przychodzi na stand-up, przyjechałem Uberem jako kierowca.
2: Dokładnie to, że kierowca, Biedronka, to wszystko jechanie na stereotypach, co na początku mi wydawało się, że dobra, odkryłem, rozwiązałem stand-up. W sensie ja już wiem, jak robić stand-up do końca życia i przez pierwszy rok mówię, dobra, to przecież można napisać taki żart, one są śmieszne, ludzie się z tego bawią, a potem jak sobie trochę z dystansu no to patrzysz, no to nie jest komedia. To jest nazywanie stereotypów. Jeżeli masz kąt ironiczny, to super, ale widownia już tego kątu ironicznego może nie mieć. To wtedy trochę robi się takie wyśmiewanie nawet tych podstawowych zawodów, co zwykle wykonują Ukraińcy w Polsce. Mhm. Więc stwierdziłem, że to jest zbyt łatwe, nieciekawe i odszedłem od tego.
1: To czego szukałeś?
2: Siebie. Całe życie chyba.
1: I co, co znalazłeś?
2: Co znalazłem? No na pewno znalazłem, że mam dużo więcej do opowiedzenia niż żarty o Biedronce. No, wydaje mi się, że wtedy gdzieś tam około 21 roku zacząłem w ogóle się zastanawiać, po co ja tu jestem w ogóle jako człowiek. Jakie ja mam potrzeby. Miałem jakieś takie dłuższe relacje, z której wyszedłem i pod koniec relacji się po prostu już łapałem się na myśli, ja nie wiem, co ja tu robię. W sensie w tej relacji. Ja nie wiem, dlaczego ja byłem z tą kobietą i czego ja w ogóle chcę w życiu. I wydaje mi się, że to był jakiś punkt przełomowy w ogóle kierunku dalszego mojego życia.
1: A jaką cezurą dla ciebie był, jak to się mówi, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę w lutym 22?
2: Cenzurą?
1: Cezurą, granicą.
2: Jaką granicą?
1: A bo na przykład z tego, co wiem, to twoi rodzice i twoja siostra po 24 lutego 22 przyjechali do Polski, tak?
2: Tak, tak. Jak wybuchła wojna, stwierdzili, że się przyniosą. Przecież w tym samym dniu, no bo to nie jest tak, że spadają rakiety tylko i tam się zastanawiasz, patrząc w okno. To, czy to już, czy to jeszcze za chwilkę?
1: A oni, rodzice kiedy przyjechali?
2: To jest bardzo śmieszna historia.
1: Dawaj.
2: No bo tata ma 16 lutego urodziny.
1: 16?
2: 16.
1: 8 dni przed atakiem.
2: 8 dni, ale jakoś parę dni po stwierdził, że pojedzie z ziomkiem do Egiptu na wypoczynek, na wakacje. Mhm. No i to go spotkało tam, więc on...
1: Czyli byli na wakacjach w Egipcie, kiedy nastąpił atak?
2: Tata. Tak, więc on to wszystkie siły włosy miał. No bo to nie jest tak, że jak wybuchła wojna, zablokowali przecież całe niebo i nie dało się wrócić samolotem. I oni siedzieli tam przez chwilę, potem jakoś przez Słowację, przez Bratysławę jakoś tam wracali. Nie cała rodzina, bo mama przeniosła się do mnie, nie wiem, jakoś parę dni po. Pierwsza wyjechała siostra z dziećmi, była w ciąży, z dwójką dzieci.
1: Trójkę ma twoja siostra?
2: Tak.
1: Ale wtedy była w trzeciej ciąży?
2: Tak. Na końcówce jeszcze.
1: I ona, gdzie ona, ty z Kijowa jechała?
2: Tak.
1: Pociągiem?

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Mama przyjechała zaraz po...
3: Przyjechała do Warszawy. I potem pojechała, wiadomo, tam na chwilę do siostry, żeby się aklimatyzować, ale potem wróciła też do Warszawy. Przyjechała do mnie i spała u mnie.
2: I tata też.
3: I tata przyjechał chwilę później, on pojechał przez Pragę, żeby właśnie zobaczyć jeszcze siostrę. Przyjechał do Warszawy, pobył z nami parę dni i pojechał do Kijowa.
2: Jak oni się odnaleźli w Polsce?
3: Tak po czasie mówiąc, to chyba dużo lepiej, w sensie odnaleźli się, tak mi się wydaje, bo na początku to było niespodziewane. W sensie oni też, oni znali trochę Polski, oni też mieli te karty Polaka, oni jakoś tam mogli się dogadać w sklepie, ale w wieku 60 lat przenieść się do innego kraju.
2: Jeszcze podjęli tu pracę, czy już?
3: Podjęli, tak. Mama teraz pracuje w żłobku i z tego, co tak patrzę z boku, no to świetnie się bawi.
2: Jako nauczycielka muzyki, czy
3: nie, ona
2: czy wszystko robi?
3: Ona jest asystentką chyba nauczycielki.
2: Okej.
3: I jest, ojejku, ona się super odnalazła, tak mi się wydaje, bo właśnie przez to, że jest nauczycielką muzyki, to oni tam jakieś piosenki tworzą, tak, śpiewają. I tak jak patrzę, no to jest bardzo zaangażowana i się przychodzi, wiadomo, że przychodzi zmęczona, ale jak opowiada, jak tam z dziećmi cały dzień była, no to dużo, dużo więcej siły i to daje. Tata wydaje mi się, że gorzej się odnalazł, bo teraz musiał zakończyć pracę tam w Kijowie, przyjechał tutaj i no, chłop w wieku 60 parę lat musi znaleźć pracę, no to jest praca ochroniarza i to jest pewnie nie jest dla niego to trudne, że z jakiegoś dobrego stanowiska musiał wrócić jakby do pracy takiej bardziej podstawowe.
2: A siostra?
3: Siostra, jeżeli dobrze kojarzę, teraz chce zatrudnić się, no próbuje się zatrudnić jako nauczycielka języka, tylko nie wiem którego, bo ona skończyła angielski na studiach i całe życie była nauczycielką angielskiego.
2: Okej. A powiedz, a jak twoi rodzice, którzy życzyli ci tak dobrze, żebyś miał porządną pracę, informatyk, byś dał sobie radę i w Nowej Zelandii, i w Polsce, a ty, zamiast być poważnym człowiekiem, wybrałeś ścieżkę stand-upu w Polsce.
3: No ja próbowałem.
2: Próbowałeś być poważnym człowiekiem.
3: Ja naprawdę próbowałem być poważnym człowiekiem. Ja naprawdę się starałem w tych studiach informatycznych, ale ja czułem, że jeżeli teraz tu zostanę, to ja sobie tego nie wybaczę. Że siedzenie przy kompie, przed ekranem codziennie multum godzin, bo tak to mi szło, że ja musiałem siedzieć po... Pamiętam, że był... Nie wiem, 5 dni byłem w szkole, potem wracałem na weekend, 2 dni siedziałem przed kompem, minął weekend i ja znów wracałem do szkoły, żeby tam ogarnąć ciut bardziej, jak działa Python. I to mnie po prostu... W sensie ja dałem radę z tam i pierwszy semestr, i drugi, ale no czułem, że to nie jest absolutnie to, co ja chcę robić w życiu. Więc oni chyba podeszli z takiego spoko, no to coś innego i ja po 3 latach informatyki stwierdziłem, dobra, no to zarządzanie. I poszedłem na zarządzanie i oni...
2: Na zarządzanie się przeniosłeś już w Warszawie. Do Warszawy.
3: Tak, już w Warszawie.
2: Na Koźmińskim czy gdzie?
3: Nie, Kolegium
2: Civitas, okej. Okay. Tak.
3: W Kolegium Civitas próbowałem też i oni to też doceniali i ja też poczułem... I już mniej więcej w tych latach zacząłem gdzieś się pojawić ten stand-up i zacząłem czuć, że okej, coś tu się odnajduje, może w tym kierunku pójdę i zostałem przy stand-upie i w którymś momencie opuściłem studia.
2: I oni
3: jeszcze bardzo długo, przede mnie mamusia, która bardzo mi życzy najlepiej, jest przekochana zawsze, no może skończysz studia. Ostatnio nawet jakoś, wiesz, żyję ze stand-upu już parę lat i ona przyszła ostatnio, coś tam też mówił z 1,5 roku temu, może wrócisz na te studia, może jeszcze masz chwilkę.
0: Słuchacie Meliny

0: drogowskazy w Esce Rock.
1: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
2: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci nie powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
1: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
0: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i to było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no spróbuję i spróbowałem i wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak, no.
0: Melina w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Ja już pracowałem jako dziennikarz ładnych parę lat, a miałem nieskończone studia, historię. I zawsze jak przychodziłem na obiad do rodziców, w niedzielę czy w sobotę, to zawsze przy deserze było. No a może byś jednak tą magisterkę zrobił i to, i zrobiłem w końcu, wiesz. Już tak nie mogłem wytrzymać tych rozmów w niedzielę, że zrobiłem. Mam papier, jestem magistrem, wiesz. Powiedz mi, a kto... A byli na twoim występie?
3: Byli. Byli, i to w takim bardzo udanym. Bardzo się cieszę, że byli. To był w Otwocku Teatr Jaracza. I świetnie mi poszło i czułem, że świetnie mi idzie. Jeszcze wspomniałem, że są. Aha. Jakieś brawka dla nich były. I ja mówię, ojejku, no to już więcej nie przychodźcie. nic lepszego już tutaj się nie wydarzy.
2: A nie było, wiesz, jak to czasem rodzice, że tam brzydkie słowa i tak dalej?
3: Nie, był jakiś żarcik o tym, że tata jako wojskowy, no to tam gdzieś alkohol się przewijał i miałem o ten żarcik i tata i mama i właśnie tam moja była dziewczyna siedziała obok i mówi, że tata super, w sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak no i to
2: A powiedz mi, a pamiętasz pierwszy impuls do zainteresowania się stand-upem? Czy to był impuls ukraiński czy polski?
3: Czy amerykański? Internetowy, wydaje mi się, że oglądanie.
2: Ale właśnie oglądanie czego?
3: Jakiego stand-upu ukraińskiego chyba jeszcze wtedy nie było za bardzo. Mhm. Właśnie trochę na akademikach, jak przyjechałem na Uniwersytet Śląski, to żeby się potem jakoś... Oczywiście odpocząć od ekranu, no to stwierdziłem, że dobra, to sobie będę włączał ekran na sen. I gdzieś tam stand-up po raz pierwszy zobaczyłem. I to był stand-up, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze rosyjski nawet.
2: Rosyjski?
3: Tak. Który też miał wtedy chyba jakiś taki swój boom. I dopiero tam usłyszałem, że w ogóle coś takiego jest. Potem dopiero odkryłem amerykański i zobaczyłem Jima Jefferisa. Ojejku. Ojejku, jeszcze był ostatnio w Warszawie i to było takie, ojejku. Nigdy nie myślałem, że zobaczę go na żywo. Więc to był taki pierwszy komik amerykański.
2: A skąd czerpałeś przekonanie, że jesteś zabawny?
3: Nie wiem, czy ja mam takie przekonanie.
2: No ale wiesz, raczej stand-up służy temu, żeby bawić ludzi, nawet jeśli poważnymi rzeczami, czy... No więc... Wiesz, Rafał Sumowski, z którym się spotkałeś tu przed chwilą, który tutaj był, to z kolei powiedział, że jego żona mu powie, wiesz. Znaczy, że był śmieszkiem w szkole, ale że wiesz, że...
3: Ja chyba nie byłem śmieszkiem, ale zawsze siedziałem obok śmieszka.
2: Obok śmieszków, tak?
3: Obok śmieszków, że mój współlokator, osoba, z którą się poznał za ławką, no to był bardzo dużym śmieszkiem. I chyba ja byłem takim skrzydłowym śmieszkiem, no bo dopowiadałem te żarty i tak patrzyłem, no ciekawe w ogóle, na dużą refleksję mnie tutaj nasunąłeś, że te jego żarty były szybkie, od razu i nie wszystkie mnie bawiły. I ja byłem takim, no dobra, no to jeszcze z tego kierunku możemy dopisać żarty i z tego dopisać, no to tak nie myślałem oczywiście, ale dopowiadałem jakieś inne kierunki. I czy wtedy się poczułem, że byłem śmieszny? Nie, mi się wydaje, że jestem bardzo nieśmieszny.
2: Nie, no właśnie, nie reklamuj tak, wiesz, bo ktoś się pierwszy
3: jestem
2: raz...
3: bardzo śmieszny, zapraszam. No, ognisko, program.
0: Melina w SC Rock.

0: słuchacie Meliny w S-Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Jaka była droga potem już przez te polskie open mic'i?
2: Długa chyba nawet całkiem. Na początku były to jakieś takie sporadyczne wydarzenia, gdzie udało się zapisać, a potem dość szybko zaprosił mnie tam taki lokalny występujący Kamil, zaprosił mnie do pomóc mu prowadzić scenę w Świetlicy Wolności przy Palmie w Warszawie i tam no, spędziłem dobre 3 lata, wydaje mi się, prowadząc scenę, czyli ogarniając sprawdzanie biletów, stawianie wydarzenia, robienia plakatów, zaproszenia komików, robienia zapisów i taka zabawa. No to tam chyba się nabrałem czegokolwiek, co można nazwać jakimś tam skillem.
1: I na scenę na ile wychodziłeś na początku?
2: 5-8 min.
1: A to było właśnie na takich zbiorówkach, czy jako przed kimś?
2: No takie testowe zbiorówki, czyli jest wieczór, testy, open mic to się nazywa, 8 występujących po 8 minut i tam co możemy pokażemy.
1: A teraz chciałem te na poważnie, bo tak, rozmawiamy w czasie, kiedy chyba najgorszym czasie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i w sensie międzynarodowym i po prostu co się dzieje w Polsce. Chciałem się spytać z twojej perspektywy. Człowieka z dwóch światów, który żyje ze śmiechu, a czasami nie jest do śmiechu. Więc jak to...
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. No bo to, że doświadczamy sobie na co dzień jakichś ludzi, nie wiem, z Ukrainy, którzy tam jeżdżą dobrym samochodem, ale zrobią to w zły sposób, co oczywiście denerwuje wszystkich, bo to jest normalne, albo jakoś się głośno zachowują na ulicach, w parku, rozpijają alkohol, to da się spotkać taką osobę i powiemy, no to jest, nie wiem, jak z przekleństwami tutaj można, czy nie?
1: Można.
2: No jest pierdolnięty, ale to pierdolnięty człowiek może znaleźć po każdej stronie. I się zdarzają i Polacy, co robią podobne rzeczy, Ukraińcy, więc to na pewno jest jakąś kodową konfliktu. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Nie wiem, mam takie wrażenie.
1: Ale jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy, jesteś tutaj 11 lat. W perspektywie człowieka, który się nie interesował polityką, był młodziutki i tak dalej. Po przyjeździe jak było?
2: Bardzo fajnie. Wszyscy się, jak opowiadałem, że o, tam swoją historię, że z Żytomierza, i tam, że mam pochodzenia i to wszyscy byli, ale super, ale cieszymy się, ale nie wiem, to przekochani wszyscy byli. Teraz wydaje mi się, że tego już nie mam. nie wiem. Wydaje mi się, że wtedy też nie było aż tyle tych osób przyjeżdżających. Kiedy to się zaczęło zmieniać? Na pewno to coraz przez liczbę osób, co przejechali i to się zmieniało, ale nie tak drastycznie. No bo wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko, normalnie uciekali, wsiadali właśnie do samochodu, brali paszporty i jechali, tak jak właśnie, nie wiem, moja siostra, a ktoś był jeszcze, wydaje mi się, że w gorszych, nie wiem, z gorszymi zasobami, no i to było przecież piękne, to był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego. Bo też mało lat żyje, ale to pewnie dlatego.
0: Melina

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
2: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
3: Wydawali orgazmów.
2: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
4: Mów za siebie.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Zakończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
4: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie braj na siebie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Na dzisiaj, 4 lata później. Wiesz to, bo chodzi mi o to, że sam się śmiejesz w programie. Nie wiem, czy prawdziwa historia, czy nie. Nawet jak nieprawdziwa, to fajnie zmyślona. Czyli kupowanie samochodu. Że wiesz, a propos, jak mówiłeś o swoim... Pytając się publiczność, mam jeszcze akcent, czy nie mam akcentu? Że pytasz się przez telefon o samochód, a facet mi ruskim nie sprzedaje. W czym wysyłasz mu zdjęcie dowodu osobistego, że obywatel Polski. Ale chodzi mi o to, bo tak rozumiem, że jest jakiś taki rodzaj nadal u ciebie zawieszki, że dla części Polaków i tak będziesz Ukraińcem. Dla części Ukraińców będziesz Polakiem, a dla innych będziesz Ukraińcem. Właśnie...
2: I tak, a nie wiem, czy da się to zmienić. Myślisz, że da się to zmienić?
1: Być może nie.
2: No, a nawet nie wiem, po co musiałbym komuś, wiesz, udowadniać cokolwiek.
1: Nie, nie chodzi mi o udowadnianie, tylko że chodzi mi o to, że masz w pewnym sensie w sobie kilka perspektyw i takim jesteś... Przepraszam, dziwnie to może, ale u mnie to jest komplement, że jesteś w pewnym sensie kundlem, mieszańcem, trochę z tego, w związku z czym, wiesz, rzeczywistość... ja sam jestem kundlem, więc wiesz, inna mieszanka, ale też mocna, wschodnioeuropejska. Więc wiesz, ogląd z różnych stron, więc chciałem cię spytać, wiesz, jak to jest... O twoje, nie wiem, rozmowy, czy z Polakami, czy z Ukraińcami, wiesz, o tym, co się dzieje ostatnio, jak to wygląda. Podchodzą pewnie do ciebie ludzie po programach. Zaczepiają tu, zaczepiają tam. O, śmieję się, dawaj.
2: No była taka jedna historia, w której opowiadałem, to chyba było, jak grałem jeszcze kasyno, w którym już tam opowiadam, że dostałem polskie obywatelstwo i się bardzo się cieszę, że tam odzyskałem, nawet można powiedzieć, dzięki dziadkowi. To było w Krakowie, było takich trójka łysych chłopów w pierwszym rzędzie, którzy byli mało zainteresowani stand-upem i czułem, że oni szukają po prostu za co się zaczepić. I jakoś tam udało się z tego wybrnąć, odbić tej chęci interakcji i pójść w program i powiedzieć. I podszedł z nich taki łysy i największy i powiedział: nienawidzę Ukraińców. Ale ty jesteś w porządku.
1: Ja mówię, klasyka.
2: No dobra, ty chyba programu nie słuchałeś, w sensie, no i tak to będzie. Ktoś będzie mnie uważał za Polaka, ktoś będzie mnie za Ukraińca, ktoś za kundla i tak chyba to ma wyglądać.
1: To wracając trochę do początku rozmowy. To jakbyś miał siebie, właśnie, bo zadałem sobie na początku pytanie, żeśmy popłynęli, no więc teraz jeszcze raz. Jakbyś miał siebie zdefiniować?
2: Mieszkam tutaj, kocham ten kraj. Kocham ten jeden.

0: Jeszcze tam ze stołu?
1: Wujek.
0: Brat mamy?
1: Brat mamy. Mhm. Dwóch przyjaciół i matka chrzestna i tyle.
0: A teraz nagle spojrzałem do notatek, mi się przypomniało, że wzruszyło mnie, jak używasz w swoich występach określenia pójść na balety, bo śpiewam, dlaczego mnie wzruszyło? Dlatego, że wydawało mi się, że jak ja byłem dzieciakiem, znaczy dzieciakiem, licealistą, to wtedy było określenie, że właśnie balety i to wtedy było oldschoolowe trochę. Ja nie wiem, czy to historia zatoczyła jakąś pętlę, że to znowu się słowo pojawiło. Skąd ty te balety wziąłeś?
1: A nie mam pojęcia. Myślę, że to jest definicja, która mi po prostu się upodobała. Jak tworząc ten materiał, no to szukam takich słów, które najbardziej będą opisywać to, co się działo i akurat pewnie w tym żarcie to tak.
0: Aha, bo to mówicie, że pamiętam, że w latach 80. balety to było takie, wiesz, a to tacy starsi ludzie mówią balety i tak. Może ty jesteś po prostu taki stary w duszy swojej, wiesz.
1: Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak jest.
0: A powiedz,
1: bardzo skromnie powiem sobie. Tak chyba było.
0: Bo tak, bo ty w liceum w liceum chodziłeś do Kijowa.
1: W Kijowie.
0: W Kijowie chodziłeś do liceum?
1: Tak.
0: A masz kontakt w ogóle z ludźmi z liceum? Znaczy inaczej, masz wiedzę o tym, co u nich słychać?
1: No mam takiego bliskiego ziomka, z którym jestem na łączu.
0: Gdzie jest?
1: Się dzwoniamy.
0: No, czy w Ukrainie, czy w Polsce?
1: Jest w Ukrainie.
0: W Ukrainie?
1: Jest w Ukrainie i właśnie ostatnio się dowiedziałem, że poszedł do wojska. I bardzo tak... No przeżywałem to. W sensie przeżywałem, bo wiadomo, to jest jego decyzja.
0: Czy na ochotnika?
1: Sam poszedł. Więc bardzo to trochę przeżywałem, bo no, trochę się bałem, że coś mu się może stać. To oczywiście jak się zwalnialiśmy, no, to mnie uspokoił, ale jestem coś oczywiście.
0: Z klasy, reszta ludzi, co robi?
1: Nie mam za bardzo kontaktu. Tak w sensie, no to był właśnie ten kolega z ławki, z którym zawsze byłem blisko i gdzieś tam...
0: Poczekaj, czy kolega z ławki to jest Dima, czy Dima to... Nie,
1: nie Dima...
0: Kolega z ławki to jest Śmieszek.
1: To jest Śmieszek.
0: Dima to jest syn chrzestnego, tak?
1: Tak, to jest syn chrzestnego.
0: Okej, dobra. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Zaciekawiła mnie twoja logopedka, którą wspominałeś, że ci bardzo pomogła. Taki w szerszym rozumieniu, nawet nie czysto techniczno-logopedycznym. Znaczy, co zawdzięczasz tej kobiecie?
2: No to jest multum pracy, który wykonaliśmy razem, bo tak spytałeś, co zawdzięczasz. No bo jakby od razu w mojej głowie, nie no, ewidentnie źle mówisz po polsku, w sensie czemu, to za co ty zapłaciłeś? To jest oczywiście moja głowa.
1: Nie, wiesz, mnie zaciekawił zupełnie inny aspekt tego, to znaczy na przykład zgrzytanie zębami, stres, to o czym mówiłeś, nie krytykuję twojej polszczyzny, a jednak tam siedzi w tobie, wiesz, kontrola. Nie, zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi właśnie o bardziej aspekt psychologiczny tego, w czym ci ta kobieta pomogła.
2: Psychologiczny nie bardzo, bo ona była tylko i wyłącznie od ćwiczeń, czyli ona mi dawała ćwiczenia.
1: No tak, ale mówiłeś gdzieś, że właśnie...
2: To była osobna kobieta. To nie było, że logopedka...
1: A, czyli ja skleiłem dwie kobiety w jedną?
2: Nie wiem, bo chodziłem i do logopedki i jednocześnie zapisałem się też na terapię.
1: Znaczy, dobra, to zacznijmy od logopedki i przejdziemy do terapii, no. Czym pomogła ci logopedka?
2: Logopedka mi pomogła w tym, że przyjeżdżałem do niej tam raz na jakiś czas, ona mi dawała ćwiczenie, ja to ćwiczenie grzecznie codziennie robiłem po parę razy i ustawialiśmy dobrze wymowę, język i te rzeczy.
1: Czyli technika, dobrze. A dlaczego poszedłeś na terapię?
2: Na terapię poszedłem z tego samego powodu. Przez ucisk w szczęce i zgrzytania zębami w nocy. No bo ja mam takie, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ja nie jestem lekarzem, ale że wszystko się bierze, większość rzeczy się bierze też z głowy. Także jeżeli nad objawami sobie podziałam, ale nie podziałam sobie nad głową, no to raczej się też za dużo nie zmieni.
1: I co? Co ci powiedziała terapeutka?
2: No, że nie wyrażam złości najprawdopodobniej i nie mówię, jak coś mi się nie podoba, tylko trzymam w sobie i dużo rzeczy po prostu nie mówię.
1: A dużo jest złości w tobie, czy było?
2: No, na pewno już mniej. Na pewno ta terapia pomogła gdzieś tam.
1: A z czego była ta złość?
2: Każda złość, tylko zamiast tego, żeby, nie wiem, pójść na konflikt, to ja starałem się go uniknąć, zagłoś, nie, wszystko dobre, wszystko super, dogadajmy się i będzie miło, ale nie przeżywałem, nie dawałem sobie pozwolenia na przeżycie tej złości.
1: I zawsze uśmiechnięty, tak?
2: Zawsze uśmiechnięty, co nadal mam, no bo to zostaje raczej, ale no to tak, no to chodziło, żeby przerobić tą złość i...
1: A ten greps ze stand-upu, że pracy nie dostawałeś, bo za bardzo uśmiechnięty, to... Coś tam się opiera na rzeczywistości, czy tak sobie wymyśliłeś?
2: Nie. Wątpię. W sensie, coś na pewno tam było, jakieś ziarenko. Tam było ziarenko, bo nie wymyśliłem tego żartu tak po prostu, ale chyba nie, teraz nie zidentyfikuję skąd. Ziarenko, coś tam było ziarenko. Gdzieś mi odmówili, że się uśmiechałem.
1: Czyli była ukryta złość i czy terapeutka pomogła ci z wyluzowaniem?
2: Na pewno. Na pewno terapię. A byłeś na terapii?
1: Nie.
2: Nie. Nigdy?
1: No nie, no trochę... Próbowałem...
2: I nie.
1: Chyba nastąpiło rozminięcie się.
2: No, wydaje mi się, że tutaj dużo bardzo zależy od, na kogo trafisz, na po drugiej osobie. Jeżeli przychodzisz do niej, mówisz, jaki masz problem, ja powiedziałem, jaki mam problem, ona mówi, spoko, zapraszam. No i byliśmy ze sobą rok. No to na pewno jakoś tam... Czułem, że mi to pomaga. Dużo rzeczy nazywałem, dużo wyrażałem, nauczyłem się wyrażać, gdzieś stawiać granice, dbać o swoje i za to jestem jej bardzo wdzięczny.
1: Czy jeszcze masz kontakt w Warszawie ze światem ukraińskim? W sensie, nie wiem, z scenami klubowymi, muzycznymi, no krótko mówiąc, ze światem ukraińskim.
2: Mam przyjaciela z czasów akademików, którym się widzimy. Chociaż z nim też się... Nie wiem, czy większość czasu nawet po polsku nie rozmawiamy. Ale on też ma podobną historię, bo on pochodzi z Bertyczowa, której też, nie wiem, jak tam w obwodzie żytomierskim, to też jest tam bardzo taki obszar, takie miasto, gdzie polskość jest chyba nawet bardziej niż Żytomierzu rozwinięta i z nim się widzimy i wydaje mi się, że bo on jakoś tam w tej kulturze ukraińskiej coś tam jeszcze odnajduje dla siebie i jest moim takim łącznikiem ze światem ukraińskości. Czasami jak były jakieś wydarzenia typu, nie wiem, robimy stand-up dla zbiórka, dla coś, no to brałem w takich rzeczach udział i z przyjemnością będę brał, jak mogę pomóc. I chyba tyle.
1: Muzyka, koncerty?
2: Nie czuję. W sensie muzyka, koncerty, może coś na Spotify może się przywinąć, bo ten Spotify mam od ilość tam lat, więc na pewno jakieś fajne kawałki, ale to jak z każdych różnych kątów świata się odnajdą.
1: Wyjdzie na to, że pewnie ja zaliczyłem więcej ukraińskich koncertów w Warszawie niż...
2: A na jakich byś?
1: Na Okeanie Elzy.
2: No to jest klasykiem. I tak widzisz, na koncercie nie byłem, ale znam ich piosenki oczywiście, no bo tam zasłuchiwałem się za dzieciaka i po prostu znam je. No to są klasyki. To jak ci podobało?
1: Ja uwielbiam. Ja w ogóle, wiesz, moje dzieci to już mnie w którymś momencie błagały, żebym ciągle nie grał Okeanu Elzy samochodem, żeby mieli po kokardy. Ja naprawdę bardzo, bardzo. Miałem kiedyś tak, że jeszcze dawno temu kupowałem sobie płyty. Można było kupić w Warszawie. No a od czasu, jak jest Spotify, to... Moja żona mówi, że ja mam zamiłowanie do ukraińskiej muzyki rockowej, bo że zwłaszcza, że jest zupełnie inny rodzaj wokali. Takie, wiesz, na przykład właśnie takie jak Wakariuk że...
2: Wakarciuk.
1: Takie, jak to określa moja żona, histeryczne męskie wokale. Że inaczej śpiewają, wiesz.
2: A bardzo ciekawa. Nigdy o tym nie myślałem.
1: Co?
2: Nigdy o tym nie myślałem. Na pewno to jest dobra muzyka i mam kawałki, ale tak, żeby pójść na koncert, to nie.
1: No dobra, słuchaj. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Melinie. I powodzenia. Roman Kostelecki był gościem w Melinie, Westerok.
2: Dziękuję.

0: sam nie wiem gdzie.
1: Reklama.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
1: Reklama.

0: Polsce znamy naszą wersję tej piosenki o tytule Dziewczyna o perłowych włosach, a to oczywiście węgierski oryginał Omegi. Już po 14 w niedzielę wita Jarosław Bierajewicz i jak zwykle zapraszam na weekendowe kultowe historie. Posiedzę tu z Państwem do 18. I razem ze mną na razie pan Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Eleny Krawic i Again. A my cofniemy się do początku lat 90., dokładnie do 22 sierpnia roku 92, gdy na ślubnym kopiercu stanęli Sting i Trudy Styler. Ta impreza weselna przeszła do historii, bo po pierwsze pojawili się na niej zaproszeni The Trucks, którzy zagrali set, ale ważniejsze dla fanów The Police było to, że Sting zaprosił na wesele swoich kumpli z kapeli i razem stanęli i zagrali kilka numerów. Pierwszy raz po kilku latach przerwy, a dokładniej pierwszy raz od momentu, gdy w studiu nagrywali tę wersję piosenki Don't Stand So Close To Me.

0: czwartek głośno było o piłkarzach ze szwajcarskiej miejscowości Thun, którzy przyjechali do Poznania i wrócili do siebie z bagażem 7 straconych bramek. Tyle im Lech zapakował. A to też jest szwajcarska opowieść, choć nie związana z piłką nożną. Opowieść z miejsca, które od Thun położone jest mniej więcej 100 kilometrów na zachód. Nad jeziorem Gdańskim kiedyś płonęło kasyno i widzieli to na własne oczy. Deep Purple, Smoke on the Water. A co jeszcze przed nami? Za moment kapela z Leeds. Nazywa się Chumbawamba.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
7: Hi, I'm Todd from Kasabian.
8: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: This is Tom Rauschler. You're listening to Eska Rock.

Aerosmith w towarzystwie Youngblooda w SC Rock. Po czym zwykle poznać czyjąś wielkość? No potem, że gdy się jest wielkim, to się tej wielkości nie pokazuje. Bagatelizuje się często ją, jak na przykład robił to przed laty Slowhand. W roku 1970, a więc już po rozpadzie zespołu Cream, założył swój nowy zespół. Mógł go nazwać Slowhand and the Dominoes albo Clapton and the Dominoes, a jednak postawił na Dereka. Dokładnie 56 lat temu rozpoczęli nagrywanie swojego słynnego albumu Layla and the Other Assorted Love Songs.

0: Alive. Piosenka z albumu, którego premiery nigdy nie zapomnimy, bo ta premiera miała miejsce w dniu zamachów na World Trade Center. POD i Alive w ST Rock. Pierwsza godzina niedzielnych kultowych historii za nami. Drugą już za moment otworzy zespół Manam.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Ja dzisiaj trochę w takim trybie, w jakim trybie jest ta piosenka, The Sound of Silence, akurat tu w wersji Disturbed, no bo po trzech dniach wariacji na festiwalu Rockowizna dziś człowiek raczej wolałby być w pozycji horyzontalnej. Ale będę tu z Państwem do 18, proszę się nie martwić, wytrzymam. I teraz czas na spotkanie dwóch dżentelmenów. Jeden odpowiada głównie za gitarę, to Billy Morrison, a drugi trzyma mikrofon i nazywa się Dexter Holland.
1: Ten kawałek!

Mówi ci, że zespół Tilt, kapeli, którą założył przed laty Tomasz Lipiński. Człowiek, który w piątek miał urodziny. Może jeszcze świętuje pan Tomasz. Życzymy wszystkiego najlepszego. Wspominałem też w piątek o premierze 36. rocznicy premiery albumu numer 1 w dorobku Alice in Chains, czyli albumu Facelift. Mówiłem wtedy o tym, taką ciekawostkę, że Lane Staley swoją karierę muzyczną zaczynał jako perkusista. Dopiero potem zmienił swoją rolę w różnych kapelach, które były po drodze na wokal. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Mógłby spokojnie żyć, bo to byłyby dopiero urodziny 59.

0: jeden z tych naprawdę starych klasyków, nagrany przed laty przez Boba Dylana, który na przełomie lat 80. i 90. wzięli na warsztat panowie z zespołu Guns N' Roses. Ciekawe, czy już wtedy kołatała im w głowie myśl, że kiedyś będą pukać do tych niebiańskich bram. No ale mam nadzieję, że będzie to później niż wcześniej. Bo na przykład niektórzy już tam zapukali i już wśród nas ich nie ma. Joe Ramone za moment w piosence What a Wonderful World.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Lubię się, to Lux Torpeda. A teraz wrócimy do lat 60. Kiedyś mówiłem, niedawno były urodziny Ringo Starra, że nie był to pierwszy perkusista tego zespołu. No i niewiele zabrakło, by nie był też perkusistą ostatnim. Te ciągłe sprzeczki i napięcia, które panowały w zespole w 68 roku, spowodowały, że 22 sierpnia Ringo zdecydował się na nagłe wyjście z sesji nagraniowej i opuszczenie The Beatles. Spakował walizki, no i poleciał razem z rodziną na Sardynię. No i po 2 tygodniach od opuszczenia Beatlesów na wyspę dotarł telegram. Jesteś najlepszym perkusistą świata. Wracaj do domu. Kochamy cię. Ringo był rozczulony tym telegramem. Wrócił więc na sesję nagraniową. W studiu zastał George'a Harrisona, który pracował nad solówką do swojej piosenki While My Guitar Gently Weeps oraz perkusję przystrojoną kwiatami. No i tak doszło do powrotu Ringo do The Beatles. Powrotu, w czasie którego, gdy go nie było, The Beatles nagrali na przykład ten numer, który państwu teraz zagram, w którym na perkusji zagrał Paul McCartney.

0: doskonały jest ten numer, ma też świetny teledysk. Taki robiony pod światło w zasadzie przez cały czas. Dobra to rzecz od Linkin Park. 16, a więc półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro, jeszcze tu z Państwem przez 2 godziny. No a razem ze mną między innymi za chwilę pan Maciek Kurowicki z zespołem Hurt i załogą G.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Marillion, z czasów, kiedy wokalistem był Fish, a potem przyszedł Steve Hogarth i jest tak do teraz. Choć zdarzyło się, że pewnego dnia Fish znów pojawił się na koncercie razem z Marillion i to wydarzenie będziemy sobie wspominać w kultowych historiach w przyszłym tygodniu. W odpowiednim dniu wszystko Państwu opowiem. A teraz zapowiem udział na antenie Eski Rock człowieka, który zwykle odpowiadał za muzykę do gier, o nazwisku Beer McCreary, który zaprosił do wspólnego wykonania całą plejadę znakomitych gwiazd rocka. Proszę bardzo.
1: Ten kawałek dobrze robi.

Ordinary Love, zespół U2. A teraz coś dla tych, którzy porzucili edukację i myślą, że wszystko stracone. Otóż nie jest stracone. Zawsze można do nauki wrócić, jak na przykład zrobił to Brian May, który 19 lat temu został doktorem astronomii. Przez 36 lat praca doktorska trwała w zawieszeniu, potem do niej wrócił, no i w wieku 60 lat obronił liczącą 48 tysięcy słów pracę doktorską, której tytuł to Prędkości radykalne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Pan doktor kosmiczny, absolutnie Brian May, od 19 lat, bo rzecz miała miejsce dokładnie 19 lat temu, razem z kolegami z grupy Queen w piosence I Want It All.

0: piątek na Rokowiźnie rozmawiałem sobie z Januszem Panasewiczem, no i pytałem go o to, między innymi, czy nie żałuje tej wspólnej trasy koncertowej z Madonną, którą mieli robić w latach 80., na którą koniec końców, gdy nie chcieli pojechać, oni pojechali Beastie Boys. I tak trochę pokręcił głową i przyznał, że żałuje. No, być może wtedy to nie Beastie Boys byliby popularni na świecie, tylko Ladybunk, a tak zostają Ladybunk po prostu i może aż oczywiście bardzo popularni tutaj w naszym pięknym kraju. Beastie Boys skończyli, a za moment zaczną grać The Offspring.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się to pierwsze wydarzenie bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Od czego zaczynamy?
14: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
18: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

roku Stipe i Andrew Watts w piosence I Played The Fool. A teraz opowiem o pewnym młodzieńcu. Zawsze mi się będzie tak kojarzył, no bo kapela zaczynała swoją karierę rozkręcać na dobre w XXI wieku, no to w zestawieniu z tymi starszymi zawsze będzie młodszą. The Strokes i Julian, czy też Julian Casablancas, jak kto woli, ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który przychodzi na świat w roku 78 w Nowym Jorku, a więc ma już 48 lat. Syn potentata biznesowego i także byłej modelki i miss Danii pani Jeanette Christiansen. To stąd już wiemy, skąd się wzięła uroda tego pana, który teraz dla wszystkich zaśpiewa piosenkę Last Night, The Strokes.

0: Billy Idol, członek kiedyś przed laty takiej grupy fanowskiej, która jeździła za Sex Pistols, a potem zachęcony tym, co robią jego idole, postanowił sam zająć się muzyką. Sex Pistols. Miałem okazję oglądać ich czwartkowy wieczór na tak zwanym backstage'u poznańskiej edycji rockowizny, no ale specjalnie rozmowni to oni nie byli. Udało mi się zamienić tylko dwa zdania króciuteńkie z perkusistą Polem Cookiem. Może będzie jeszcze kiedyś okazja. Zobaczymy. 17 za moment, a więc ostatnia godzina kultowych niedzielnych wspomnień przed nami. Po 17 na pewno będziemy mówić o Edwinie Collinsie, ale pierwsi zagrają już za chwilę Kiss.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Reklama.

0: Dawno, dawno temu, gdy w polskim eterze było niewiele stacji radiowych, słuchało się w zasadzie tylko Trójki. Była tam słynna lista przebojów, która mnie samego zachęcała do tego, by stworzyć swoją własną, prywatną. Miałem, mam go nawet do dzisiaj zachowany na pamiątkę, specjalny zeszyt, w którym w każdą sobotę co tydzień odnotowywałem 20 lub 30, już teraz zapomniałem, swoich 30 ulubionych w danym tygodniu utworów. No i tak się składa, że ta piosenka Blaze of Glory w moim prywatnym zestawieniu ulubionych piosenek w roku 90 była na pierwszym miejscu nawet przez 3 tygodnie. A ta piosenka, gdybym prowadził taką listę przebojów, byłaby na pewno na miejscu pierwszym w sierpniu roku 2026. Sos chaosu. Pani Kasia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

wzięty z tytułu eseju Erisha Fromma. Mieć czy być? To jest dobre pytanie, na które ja, szczerze mówiąc, nie odnajduję odpowiedzi. No chyba jednak bardziej być niż mieć. No ale najlepiej byłoby mieć jedno i drugie. Obiecywałem, że wspomnę Edwina Collinsa i teraz będzie właśnie ten moment, bo ten szkocki wokalista, który swego czasu podupadł mocno na zdrowiu, ale najgorsze już za nim, ma dzisiaj urodziny. Przychodzi na świat w Edynburgu, dokładnie 23 sierpnia 1959 roku. A Girl Like You.

0: Don't Like You grupy Scorpions. I swoją drogą wiecie, że w tym Hanowerze, z którego pochodzą, jest drużyna hokejowa, która nazywa się Hanover Scorpions. Gdyby ktoś pytał, czy kapela wzięła nazwę właśnie od tej drużyny hokejowej, od razu odpowiem, że nie, bo Hanover Scorpions powstali w roku 75. To bardziej oni mogli się inspirować zespołem niż na odwrót. Aerosmith i Janis Garagan, ten moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci nie powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting, uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
20: Reklama.
21: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
22: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
23: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

też, czyli lider zespołu The Verve w solowej odsłonie. Jego Heavy News w SC Rock. A teraz wspomnimy sobie Keitha Moona, który odchodził z tego świata w wieku zaledwie 32 lat. Ale gdyby żył, to miałby dzisiaj urodziny. No i poważny powód do świętowania, bo byłyby to okrągłe 80. urodziny. To jeszcze z czasów, gdy żył i miał się dobrze. Razem z The Who.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Rozmawiamy dzisiaj o sharentingu, ale wydaje mi się, że mniej o samym zjawisku, a o konsekwencjach, jakie może ze sobą nieść dla różnych grup, powiem ogólnie. Tak mi się szkoda zrobiło tych dzieci, które nie dość, że same nie są w stanie powiedzieć, że coś im nie odpowiada, to też są obszary, w których za bardzo nie ma kto się upomnieć o to ich poczucie niesprawiedliwości. Tylko, że problem w tym, że rodzic wrzuca do internetu zdjęcie. Ja jednak wierzę, że z dobrymi intencjami, chcąc się pochwalić, pokazać światu, jakie ma świetne dziecko, no nie zawsze to zdjęcie trafia w dobre ręce, ale może nie od razu będę mówiła o tych barwach. A na tej legitymacji cała masa informacji. To znaczy, ja dawno nie widziałam szkolnej legitymacji, no ale jest to dokument, który dziecko posiada, więc informacje tam są.
2: Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, czy one w ogóle są dzisiaj jeszcze papierowe, czy już plastikowe, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem. Mam nadzieję taką boomerską, że jeszcze papierowe, ale nie wiem.
2: Mam podobną boomerską nadzieję. To jest kolejna kwestia, że mówimy o samym dziecku, a też nie wiadomo, co tam jest i przede wszystkim, co nawet sztuczna inteligencja potrafi z tego, że powinniśmy o tym również myśleć w sytuacji, kiedy te zdjęcia wrzucamy. No bo też oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że w socialach tak naprawdę bardzo długo te zdjęcia się utrzymują. Że jakieś dziecko idzie do podstawówki i dzieci przeglądają na przykład konta rodziców tego dziecka i wyciągają z nich jakieś

nieprzyjemne zdjęcie. W sytuacji, kiedy dziecko jest lubiane, popularne i nie ma żadnych problemów z rówieśnikami, to prawdopodobnie nie wyrządzi to żadnej szkody. No, ale jeżeli jest, że tak powiem, i tak już w jakiś sposób szykanowane z różnych powodów, dzieci potrafią być też niestety okrutne. Na ogół nie jest

0: na pewno przed czym się nie możemy zabezpieczyć, to przed tym, żeby sztuczna inteligencja zrekonstruowała w jakiś sposób twarz tego dziecka. No jeżeli damy jej dostęp na pewno do innych zdjęć tego dziecka, to ono na pewno na tym zdjęciu będzie w stanie lepiej czy gorzej zrekonstruować tę twarz. Myślę, że jeżeli sama twarz jest z niego zupełnie usunięta w sposób taki już docelowy i jest to dobrze zrobione, a sztuczna inteligencja nie będzie mieć dostępu do innych zdjęć tego dziecka, to ona jest w stanie tylko hipotetyzować, jak ono wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Natomiast jeżeli jest źle zrobione, to myślę, że jest to w stanie w sekundę odtworzyć, no i wtedy ta emotka czy ta gwiazdka już na niewiele się zda tak naprawdę, ale to tak jak rozmawialiśmy przy przedszkolach, to moim zdaniem te zgody powinny być jednak udzielane wyłącznie na wewnętrzną komunikację, a nie do publikacji wszędzie.
1: I w ten sposób kończymy drugą część dzisiejszego wydania Drogowskazów. Tak myślę, że bardzo mocno ku przestrodze, trochę uchylając drzwi do świata, o którego istnieniu staramy się nie myśleć, o którym bardzo często nie wiemy. Nie mówię, że trzeba żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia, ale sądzę, że jednak świadomości, że nasze dobre intencje nie są jednoznaczne z tym, że wszyscy użytkownicy sieci internetu mają takie same. Andrzej Zorski, adwokat i wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, opowiada dzisiaj o sharentingu z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia zmieniających się okoliczności. Do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale myślę, że zajmiemy się osobami, które wkraczają w świat internetu, zyskują pewne możliwości w tym zakresie. Co więcej, sądzę, że coraz szybciej zaczynają się domagać tego, żeby konta w różnych portalach zacząć im zakładać. Czy możemy to robić i jakie znów mogą być tego konsekwencje? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie z nami i zostańcie z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
4: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
3: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, nie kończył.
5: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, poklękowski. A Państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
6: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
3: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj.
0: Tylko pokazywać, że umiar i rozsądne korzystanie nawet ze zdobyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy cyfrowych może być dobre, ale tylko pod warunkiem, że dobrze z tego korzystamy. Ja sam nie przepadam ogólnie za mediami społecznościowymi, więc ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ale no wiem, że bez tego się już funkcjonować nie da. Wiem, że też na płaszczyźnie zawodowej moja kancelaria nie może nie mieć mediów społecznościowych, tak? No bo by po prostu zginęła w tłumie i to nie ma tak, że dobry adwokat może nie mieć reklamy. To już po prostu tak nie działa. Więc też rozumiem, że dzieci nie są w stanie już bez tego funkcjonować, no bo 99% rówieśników z tego korzysta i nie można ich tego pozbawiać. Uczyć, a nie zakazywać, jestem absolutnie tego zdania. No, zobaczę w praktyce, jak moja córka już będzie mieć więcej niż 5 lat, tylko dorośnie do tego wieku, gdzie te social media będą już wchodzić w grę, ale nie sądzę, żebym jej tego zakazywał i te zakazy nigdy na dobre nie wychodzą.
1: W trakcie naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad tym, jak w mediach społecznościowych funkcjonują dorośli rodzice, co dostrzegają, czego nie dostrzegają. Mówiliśmy o dzieciach, czy młodszych nastolatkach, którzy swoją przygodę z mediami społecznościowymi dopiero zaczynają, ale są też nastolatkowie, którzy pewnym krokiem zmierzają w stronę dorosłości, przynajmniej tej metrykalnej. Na nich też tutaj czekają pewne zagrożenia. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wysłanie zdjęć, które mają być prywatne, które mają zniknąć, które mają być tylko na użytek tej jednej osoby, natomiast po czasie może okazać się, że one znów są wykorzystywane w sposób, który jest dla nich po prostu zagrażający.
0: Takich spraw naprawdę prowadzę sporo, gdzie zdjęcia intymne nastolatków wysyłane, że tak powiem, nie w świat, tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych do siebie, no wędrowały od razu po całej klasie. To jest zjawisko niestety bardzo powszechne. Co prawda jeden z tych mediów społecznościowych, już też nie operując nazwami, miało taki pomysł, żeby te zdjęcia teoretycznie po jakichś tam sekundach 20 czy 30 znikały. Chyba następnego dnia powstała aplikacja, która obchodziła to i potrafiła te zdjęcia, nawet jeżeli nie można było zrobić zrzutu ekranu, no bo powiedzmy w tych smartfonach da się już to tak zrobić, czy w materiałach zabezpieczonych też przed prawem autorskim, jeżeli zrobimy screen ekranu, no to tam nie ma albo nic, albo jest czarny prostokąt, tak jest na przykład w niektórych telewizjach internetowych też. Natomiast oczywiście zawsze są sposoby, żeby to obejść. W internecie nic nie ginie i to jest wyświechtane, ale bardzo prawdziwe. Powiedzmy, nie zajmuję się na co dzień prawem nieletnich czy prawem rodzinnym, nie jest to core mojej praktyki zawodowej, ale klienci, których obsługuję, bardzo często trafiają do mnie ze sprawami.

0: swoich dzieci, właśnie tego typu. Czy to opublikowania nagich zdjęć, czy to takiego hejtu, czy przemocy związanego z tym, no musimy naprawdę pamiętać, że w internecie nic nie ginie i niekoniecznie nasze dobre intencje muszą spotkać się z intencjami drugiej strony, a w tym wieku, jeszcze pamiętam nie wiem, jak to było, no naprawdę nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby to stwierdzić, jakie ktoś ma po drugiej stronie intencje. I mimo, że 15 czy 16-latkom doskonale wydaje się, że wiedzą, co robią, to na ogół też jako kiedyś 16-latek wiem, że często nie wiedzą, co robią. To nie dotyczy też koniecznie tylko wymian pomiędzy rówieśnikami, ale też trafiają do mnie często, naprawdę bardzo często, umowy przyszłych modeli, przyszłych modelek, przyszłych influencerów, których ci ludzie oddają na najbliższe 10 lat swój wizerunek, niezależnie od tego, gdzie pójdą. W Stanach Zjednoczonych, no tam nie jest tak łatwo kogoś zablokować. Tam były przecież też te afery z klubem Myszki Miki i z innymi dziecięcymi gwiazdami. No może tak być, że ten model, który ma 16 lat i się wybije, potem zostanie z jedną agencją za jakąś słabą stawkę. A to też jest częsty problem, bo tych influencerów młodych jest naprawdę dużo. Ten świat się zrobił naprawdę spory. Polecam uważać nie tylko przy takim niekomercyjne wykorzystanie swojego wizerunku, ale też przy komercyjnym, bo wbrew pozorom wielu nastolatków komercyjnie na swoim wizerunku zarabia albo niedługo będzie to robiło, że swoje pierwsze umowy też trzeba podpisywać bardzo rozsądnie i też na te powinni czuwać rodzice i niekiedy prawnicy.
1: To na koniec. Korci nas, żeby wrzucić zdjęcie do internetu, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy przedstawia nas samych, nasze dzieci. I zwłaszcza, bo to był taki impuls do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Jakie pytanie warto sobie zadać? Jak zawahać się być może w chwili tej ogromnej euforii, w momencie, kiedy chcemy się tym zdjęciem podzielić?
0: No przede wszystkim powinniśmy robić rachunek zysków i strat. Czy rzeczywiście to pochwalenie się znajomym, że wakacje w Egipcie część pierwsza, czy to jest naprawdę warte tego, że nasz dom może zostać okradziony albo że nasze dziecko będzie mieć do nas pretensje. A pod względem publikowania zdjęć dzieci, to tak jak mówiłem w pierwszej części, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, czy moje 18-letnie dziecko życzyłoby sobie, żebym je w takiej pozycji, czy w ogóle te zdjęcia wrzucał na swój profil, czy ono rzeczywiście by tego chciało i czy ja bym sam chciał, będąc dzieckiem, żeby takie zdjęcie znalazło się w internecie.
1: I kropka. Rozmowę spuentował Andrzej Zorski, adwokat, wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, który dzisiaj opowiadał o sharentingu z punktu widzenia prawa, ale także opowiadał o tym, co dzieje się z naszymi zdjęciami, co może wydarzyć się z naszymi zdjęciami, kiedy będziemy wrzucać je do internetu zbyt często i trochę bezrefleksyjnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Mam nadzieję, że ci z was, którzy zdiagnozują u siebie nadmiarowe publikowanie zdjęć w sieci, wezmą sobie do serca wszystko, co w trakcie tej rozmowy padło, bo czasami mnie również łatwo jest zbagatelizować i pomyśleć sobie, jak takie jedno małe zdjęcie może tak dużo zmienić. Otóż okazuje się, że w skrajnych oczywiście przypadkach może. Gdybyście chcieli raz jeszcze wysłuchać tej rozmowy, przysłuchać się temu, co nasz dzisiejszy gość mówił, no to nic prostszego. Wystarczy, że zajrzycie na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam znajduje się całe nasze całkiem już chyba bogate archiwum. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze pojawi się w Drogowskazach, z kim już wkrótce będziemy rozmawiać, no to do waszej dyspozycji jest nasze konto na Facebooku, gdzie takie zapowiedzi staramy się publikować. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko, ale oczywiście niezmiennie.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,